0: autokarem jechało 59 osób, które wracały z pielgrzymki do Medjugorje. Norwegia będzie wydobywać mniej ropy. To może oznaczać kolejną presję na cenę paliw. Od marca, kiedy Amerykanie rozpoczęli operację wojskową w Iranie, w efekcie czego zablokowana została cieśnina Ormus, kierowcy muszą się liczyć z drożyzną na stacjach. A teraz Norwegia, największy europejski dostawca ropy, zapowiada zmniejszenie wydobycia, co może przełożyć się na wzrost cen. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Norwegia chce szukać nowych złóż ropy i gazu, bo obecne zasoby będą stopniowo wyczerpywać się, a wydobycie na norweskim szelfie ma spadać. Dla kierowców w Europie może to oznaczać presję na wzrost cen paliw. Mniejsza produkcja jednego z najważniejszych dostawców ropy na europejski rynek oznacza bowiem mniejszą podaż surowca. W ostatnich dekadach odkryliśmy duże zasoby, ale one też się wyczerpują, dlatego potrzebujemy nowych odkryć na szelfie. Przyznał norweskiej telewizji Torgir Sturdal, szef Norweskiego Urzędu do Spraw Zasobów Morskich. W swoim raporcie urząd zaznacza, że jeśli sytuacja się nie poprawi, to w 2050 roku norweskie wydobycie ropy może spaść nawet do zera.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Minister kultury reaguje po kontrowersjach wokół akcji Ambasadorzy Pamięci Powstania Warszawskiego. Marta Cienkowska cofnęła patronat honorowy nad obchodami organizowanymi przez Stowarzyszenie Warszawa 44. To potem, jak wśród osób promujących pamięć o bohaterskim zrywie znalazła się influencerka, posiadająca profil w serwisie, w którym są publikowane m.in. treści dla dorosłych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: W komunikacie Ministerstwa Kultury możemy przeczytać, że decyzje personalne i dobór ambasadorów w rażący sposób naruszają powagę i powszechnie przyjęte standardy upamiętnienia bohaterów powstania. Resort zaznacza też, że nie uczestniczył ani organizacyjnie, ani finansowo w wydarzeniu organizowanym przez stowarzyszenie. W akcji poza kontrowersyjną influencerką wzięli udział ludzie kultury i sportu. Fotografowali się w koszulkach z kotwicą państwa podziemnego, a ich zdjęcia były publikowane na stronie stowarzyszenia oraz na ich prywatnych kontach w mediach społecznościowych.
0: Relacjonował nasz reporter Michał Skolimowski. Oprawcy 6-letniego Maksymiliana staną przed sądem. Jest akt oskarżenia w sprawie śmierci chłopca, do której doszło w ubiegłym roku w Zduńskiej Woli. Według prokuratury Daniel S. od marca do maja 2025 roku stosował wobec dziecka przemoc fizyczną i psychiczną. Akt oskarżenia trafił już do Sądu Okręgowego w Sieradzu, o czym ze szczegółami nasz reporter Łukasz Bogdan.
3: 29-letni Daniel S. odpowie m.in. za znęcanie się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem oraz zabójstwo. Według śledczych mężczyzna przez kilka miesięcy stosował wobec chłopca przemoc psychiczną i fizyczną, a na początku maja ubiegłego roku miał zadać mu obrażenia, które doprowadziły do śmierci dziecka. Akt oskarżenia objął również 32-letnią matkę chłopca. Prokuratura zarzuca jej m.in. znęcanie się nad synem, nieudzielenie mu pomocy i narażenie go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Daniel S. nie przyznaje się do winy, natomiast Paulina M. przyznała się do zarzucanych jej czynów.
0: Relacjonował Łukasz Bogdan. Za znęcanie grozi do 10 lat więzienia, a za zabójstwo nawet dożywocie. Transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego w całej Polsce już od najbliższej niedzieli. W życie wchodzi rozporządzenie zmieniające wzory dokumentów dotyczących rejestracji stanu cywilnego. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
4: Nowe formularze uwzględniają pary kobieta i kobieta oraz mężczyzna i mężczyzna. Wcześniej u jednego z małżonków wpisywano niewłaściwą płeć. Agnieszka, która dokonała transkrypcji parę dni temu, mówi, że dokument znacznie ułatwia jej życie w Polsce.
5: Te wszystkie zgody medyczne, bycie uznanym jako osoby w swoim życiu, w miejscach pracy, we wszystkich świadczeniach i tak dalej, zostałyśmy już dopisane do swoich ZUS-ów. To jest jednak ważne, no bo jeśli razem żyjemy, prowadzimy razem dom, mamy wspólne pieniądze, takie bezpieczeństwo, myślę, każdemu jest potrzebne.
4: Polacy są podzieleni, jeżeli chodzi o transkrypcję aktów małżeństw. W badaniu przeprowadzonym przez CBOS w maju tego roku 45% badanych popierało to rozwiązanie i dokładnie taki sam odsetek respondentów był przeciw.
0: Relacjonował nasz reporter Aleksander Ruszkowski. Przeciwko nowym przepisom są też działacze polityczni i episkopat, który twierdzi, że małżeństwo to wyłącznie związek kobiety i mężczyzny. Rolnik z Gliwic, który zaorał asfalt na ulicy Rybackiej, nie składa broni. Jak mówi, będzie domagał się sprawiedliwości. Mężczyzna wyszedł na wolność po tym, jak prokuratura obniżyła szacunkową wartość strat i złagodziła zarzuty. Zamiast 10 lat więzienia mężczyźnie grozi o połowę niższy wyrok. Został objęty dozorem policyjnym. Przekonuje, że droga została wybudowana na jego gruncie, a całą sprawę chce doprowadzić do końca. Dlatego wynajął adwokata. Dotarł do niego nasz reporter Darek Brombosz.
6: Czego się domagam? Sprawiedliwości, a żeby prawo własności było rzeczywiście prawo własności, a nie jakiś tam przepychanek lub jakiś ustawy.
7: W zasadzie to oni weszli panu na pole, pana zdaniem?
6: No na całość, nie? Weszli na moje.
7: I pan o tym informował wcześniej samorząd?
6: No jasne, przecież my w sądzie byli naczelnym administracyjnym. Mieli wypłacić odszkodowanie i odgrodzić zagrożoną część tej ulicy, nie? Mi tam sznurek przed bramą wciepli, żebym się powiesił, nie?
7: Kto to panu zrobił?
6: Po kamerach to by wiadomo, kto tam chodził.
7: Gdyby taki kawałek...

0: kawałek drogi od pana dostali, to byliby panu wdzięczni.
1: Ale za co? Że mi zwierzęta potruwali, za co by rzucali gwoździe jabłkami z buratami na drogę, żeby łuny defekty łapu.
2: Relacjonował nasz reporter Darek Brombosz. Ostateczna wycena strat uszkodzonej drogi na długości 200 metrów wynosi 180 tysięcy złotych. Urząd Miasta Gliwice stoi na stanowisku, że droga jest w całości własnością samorządu i zapowiada odbudowę po zakończeniu procedur prawnych. Ministerstwo z pomysłu się wycofało, a Wrocław nie. W stolicy Dolnego Śląska startuje program darmowej kranówki w restauracjach.
3: Trwały dyskusje, czy tak można, czy tak należy, czy tak nie należy. A my dzisiaj we Wrocławiu rozmawiamy z restauratorami, którzy sami się zgłosili, powiedzieli, my w ogóle tak chcemy. Bez żadnych regulacji, bez żadnych nakazów, bez czegokolwiek. Mam nadzieję, że Wrocław będzie dobrym przykładem tego, że odpowiedzialność zaczyna się czasami nie od rozporządzeń, a od inicjatywy odpowiedzialnych ludzi.
2: Mówi Radosław Michalski, dyrektor promocji miasta. Darmową wodę wypijemy już w kilkudziesięciu lokalach we Wrocławiu. Ich właściciele mówią, że na tym nie stracą. Chodzi o gościnność i długofalową inwestację w klienta.
4: Na pewno się to bilansuje długoterminowo. Na pewno się to bilansuje z perspektywy redukcji śmieci. Nie dostrzegam żadnych strat z tego wynikających. Nasi goście oczekują tego jako standardu, jako codzienności. Jest to popularny zwyczaj w bardzo wielu miejscach za granicą.
2: Zapewnia Krzysztof Szczepański z jednej z restauracji. Łączą się tutaj dwa kluczowe aspekty, środowiskowy i ekonomiczny. Klient, jak twierdzi wiceprezes MPWiK we Wrocławiu, Przemysław Gałecki, może zyskać podwójnie.
5: Tak jest, taniej, wygodniej, ale przede wszystkim zdrowiej, bo nie generujemy plastiku, a mamy tylko jedną planetę, nie mamy planety B. Każdy z nas, decydując się na wodę butelkową, wytwarza 26 kg plastiku rocznie, ale też marnuje 2,5 tysiąca złotych.
2: Przypomnijmy, Ministerstwo Klimatu i środowiska zrezygnowało z pomysłu, który zakładał obowiązek bezpłatnego podawania klientom restauracji pół litra wody z kranu. Przepisy miały wejść w życie jeszcze w sierpniu, jednak zniknęły z projektu. Czy wszystko już przygotowane? Koniec wakacji za pasem, pytamy więc o wyprawkę szkolną, a konkretnie o nią na Piotrkowskiej w Łodzi pytała nasza reporterka Ela Piotrowska.
6: Czy macie już wyprawkę do szkoły?
7: Ja jeszcze nie.
8: Mam już prawie, że wszystko.
9: Nie, zeszyty niepotrzebne.
6: A dlaczego?
9: No ja na iPadzie piszę wszystko.
10: Mamy?
6: Wszystko?
10: Wszystko. Plecak, piórnik, zeszyty, kredki, długopisy.
6: A podręczniki?
10: Podręczniki dostajemy ze szkoły. Jedynie ćwiczenia, jeżeli mają być dołożone do danego przedmiotu, to trzeba tam drobną opłatę uiścić. To, że dzieci otrzymują podręczniki ze szkoły, jest to jednak wielka ulga dla portfela rodziców. Szczególnie po wakacjach.
6: Dużo w tym roku trzeba wydać na wyprawkę?
10: Jak się nie szaleje, wybiera się tylko to, co jest potrzebne, to można niedużą sumę.
9: Same podręczniki to potrafią kosztować 400.
7: Tak 600 wyszło.
2: Pytania w centrum Łodzi zadała nasza reporterka Ela Piotrowska. Tatuaż za karmę dla psa lub kota. Można pomóc i zrobić sobie symbol i pamiątkę na całe życie. Na początku października w Zielonej Górze po raz szósty odbędzie się Charity Tattoo Convent. Dochód z tatuaży i piercingu trafi do schronisk i fundacji, mówi organizatorka Iwona Chylewska.
11: Łącznie podczas wszystkich konwentów zebraliśmy ponad 170 tysięcy złotych. Każdego roku bijemy kolejny rekord. Za pieniążki zebrane przede wszystkim kupowaliśmy karmę dla zwierząt ze schroniska w Zielonej Górze. Wspomagamy również na bieżąco domy tymczasowe oraz psiaki, które tymczasowo są naszymi podopiecznymi. W tym roku chcemy wesprzeć osoby prowadzące przytulisko w Zaborze oraz w Nowogrodzie Bobrzańskim.
2: Mówiła organizatorka Ilona Chylewska. Co roku superbohaterom konwentu zostaje zwierzak z lokalnego schroniska. Aktualnie domu poszukuje Roger.
11: Nie jest to żaden przypadkowy psiak, tylko jest to psiak zabrany ze schroniska w Zielonej Górze, który przebywa aktualnie u mnie w domu tymczasowym i któremu szukamy domku. Rogerek jest bohaterem oprawy graficznej konwentu.
2: A konwent odbędzie się już 10 października w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Rząd dopina przyszłoroczny budżet. Polska ma priorytety jak bezpieczeństwo i zdrowie, które kosztują dużo pieniędzy, zaznaczał premier Donald Tusk na roboczym posiedzeniu ministrów w sprawie finansów państwa na 2027. Na pierwszym planie jest obronność.
1: 5% budżetu na obronność to jest tak średnio dwa razy więcej niż inni członkowie NATO. Nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że musimy.
0: Na ochronę zdrowia ma pójść o 17 miliardów złotych więcej z budżetu. W planach też inwestycje w energetykę, w tym rozwój infrastruktury związanej z budową elektrowni jądrowej.
1: To jeszcze nie dziś będziemy beneficjentami tych inwestycji, ale dzięki nim będziemy mieli energię w przyszłości, ona będzie tańsza niż w tej chwili.
0: Posiedzenie, na którym rząd ostatecznie przyjmie projekt budżetu na 2027 rok, zaplanowano za tydzień. Twierdzi, że nie chciał nikogo skrzywdzić, a swój wpis zamieścił w internecie z głupoty. Tak Mikołaj T., który w sieci deklarował chęć przeprowadzenia zamachu na czołowych polskich polityków, tłumaczył śledczym swoje zachowanie. 23-latek usłyszał zarzuty, m.in. publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
2: Mężczyzna przyznał, że jest autorem wpisu, który zaniepokoił śledczych. Trafili na niego policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
3: Grupa ta nosiła nazwę Broń Palna Polska.
2: Mówił prokurator Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej. Mikołaj

0: Rzeszów Jesionka. Na Węgrzech zostało jeszcze troje najciężej rannych. Ich stan na razie nie pozwala na transport do kraju. O szczegółach Agnieszka Gazda-Muła. Co z osobami, które właśnie wróciły do Polski?
1: Podobnie jak w przypadku poprzednich transportów, poszkodowani trafili do rzeszowskich szpitali. Rodziny ofiar i poszkodowanych mogą liczyć na wsparcie psychologiczne pod numerem telefonu 889 052 667. Formalności ograniczono do minimum, wyjaśnia wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul.
2: Wystarczy podać adres, pod jaki psycholog powinien przyjechać. Nie trzeba żadnych pism, żadnych wniosków, żadnych maili.
1: Przypomnę, że w węgierskich szpitalach przebywają obecnie jeszcze 3 osoby. Jednak ich stan zdrowia nie pozwala na ich powrót do Polski.
0: Na przyszły tydzień zaplanowano natomiast sprowadzenie ciał wszystkich 12 ofiar wypadku do kraju. Następnie śledczy planują przeprowadzenie sekcji zwłok. Przypomnijmy, do wypadku doszło w niedzielę na węgierskiej autostradzie M3. Autokarem jechało 59 osób, które wracały z pielgrzymki do Medjugorje. Norwegia będzie wydobywać mniej ropy. To może oznaczać kolejną presję na cenę paliw. Od marca, kiedy Amerykanie rozpoczęli operację wojskową w Iranie, w efekcie czego zablokowana została cieśnina Ormus, kierowcy muszą się liczyć z drożyzną na stacjach. A teraz Norwegia, największy europejski dostawca ropy, zapowiada zmniejszenie wydobycia, co może przełożyć się na wzrost cen. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Norwegia chce szukać nowych złóż ropy i gazu, bo obecne zasoby będą stopniowo wyczerpywać się, a wydobycie na norweskim szelfie ma spadać. Dla kierowców w Europie może to oznaczać presję na wzrost cen paliw. Mniejsza produkcja jednego z najważniejszych dostawców ropy na europejski rynek oznacza bowiem mniejszą podaż surowca. W ostatnich dekadach odkryliśmy duże zasoby, ale one też się wyczerpują, dlatego potrzebujemy nowych odkryć na szelfie. Przyznał norweskiej telewizji Torgir Sturdal, szef Norweskiego Urzędu do Spraw Zasobów Morskich. W swoim raporcie urząd zaznacza, że jeśli sytuacja się nie poprawi, to w 2050 roku norweskie wydobycie ropy może spaść nawet do zera.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Minister kultury reaguje po kontrowersjach wokół akcji Ambasadorzy Pamięci Powstania Warszawskiego. Marta Cienkowska cofnęła patronat honorowy nad obchodami organizowanymi przez Stowarzyszenie Warszawa 44. To potem, jak wśród osób promujących pamięć o bohaterskim zrywie znalazła się influencerka posiadająca profil w serwisie, w którym są publikowane m.in. treści dla dorosłych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
4: W komunikacie Ministerstwa Kultury możemy przeczytać, że decyzje personalne i dobór ambasadorów w rażący sposób naruszają powagę i powszechnie przyjęte standardy upamiętnienia bohaterów powstania. Resort zaznacza też, że nie uczestniczył ani organizacyjnie, ani finansowo w wydarzeniu organizowanym przez stowarzyszenie. W akcji poza kontrowersyjną influencerką wzięli udział ludzie kultury i sportu. Fotografowali się w koszulkach z kotwicą państwa podziemnego, a ich zdjęcia były publikowane na stronie stowarzyszenia oraz na ich prywatnych kontach w mediach społecznościowych.
0: Relacjonował nasz reporter Michał Skolimowski. Oprawcy 6-letniego Maksymiliana staną przed sądem. Jest akt oskarżenia w sprawie śmierci chłopca, do której doszło w ubiegłym roku w Zduńskiej Woli. Według prokuratury Daniel S. od marca do maja 2025 roku stosował wobec dziecka przemoc fizyczną i psychiczną. Akt oskarżenia trafił już do Sądu Okręgowego w Sieradzu, o czym ze szczegółami nasz reporter Łukasz Bogdan.
5: 29-letni Daniel S. odpowie m.in. za znęcanie się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem oraz zabójstwo. Według śledczych mężczyzna przez kilka miesięcy stosował wobec chłopca przemoc psychiczną i fizyczną, a na początku maja ubiegłego roku miał zadać mu obrażenia, które doprowadziły do śmierci dziecka. Akt oskarżenia objął również 32-letnią matkę chłopca. Prokuratura zarzuca jej m.in. znęcanie się nad synem, nieudzielenie mu pomocy i narażenie go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Daniel S. nie przyznaje się do winy, natomiast Paulina M. przyznała się do zarzucanych jej czynów.
0: Relacjonował Łukasz Bogdan. Za znęcanie grozi do 10 lat więzienia, a za zabójstwo nawet dożywocie. Transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego w całej Polsce już od najbliższej niedzieli. W życie wchodzi rozporządzenie zmieniające wzory dokumentów dotyczących rejestracji stanu cywilnego. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
6: Nowe formularze uwzględniają pary kobieta i kobieta oraz mężczyzna i mężczyzna. Wcześniej u jednego z małżonków wpisywano niewłaściwą płeć. Agnieszka, która dokonała transkrypcji parę dni temu, mówi, że dokument znacznie ułatwia jej życie w Polsce.
7: Te wszystkie zgody medyczne, bycie uznanym jako osoby w swoim życiu, w miejscach pracy, we wszystkich świadczeniach i tak dalej, zostałyśmy już dopisane do swoich ZUS-ów. To jest jednak ważne, no bo jeśli razem żyjemy, prowadzimy razem dom, mamy wspólne pieniądze, takie bezpieczeństwo, myślę, każdemu jest potrzebne.
6: Polacy są podzieleni, jeżeli chodzi o transkrypcję aktów małżeństw. W badaniu przeprowadzonym przez CBOS w maju tego roku 45% badanych popierało to rozwiązanie i dokładnie taki sam odsetek respondentów był przeciw.
0: Relacjonował nasz reporter Ale Aleksander Ruszkowski. Przeciwko nowym przepisom są też działacze polityczni i episkopat, który twierdzi, że małżeństwo to wyłącznie związek kobiety i mężczyzny. Rolnik z Gliwic,

0: Zaorał asfalt na ulicy Rybackiej, nie składa broni. Jak mówi, będzie domagał się sprawiedliwości. Mężczyzna wyszedł na wolność po tym, jak prokuratura obniżyła szacunkową wartość strat i złagodziła zarzuty. Zamiast 10 lat więzienia mężczyźnie grozi o połowę niższy wyrok. Został objęty dozorem policyjnym. Przekonuje, że droga została wybudowana na jego gruncie, a całą sprawę chce doprowadzić do końca. Dlatego wynajął adwokata. Dotarł do niego nasz reporter Darek Brombosz.
1: Czego się domagam? Sprawiedliwości, a żeby prawo własności było rzeczywiście prawo własności, a nie jakiś tam przepychanek lub jakieś ustawy.
2: W zasadzie to oni weszli panu na pole, pana zdaniem?
1: No na całość, nie? Weszli na moje.
2: I pan o tym informował wcześniej samorząd?
1: No jasne, przecież my w sądzie byli naczelnym administracyjnym. Mieli wypłacić odszkodowanie i odgrodzić zagrodzoną część tej ulicy, nie? Mi tam sznurek przed bramą wciepli, żebym się powiesił, nie?
2: Kto to panu zrobił?
1: Po kamerach to by wiadomo, kto tam chodzi.
2: Gdyby taki kawałek drogi od pana dostali, to byliby panu wdzięczni.
1: Ale za co? Że mi zwierzęta potruwali? Za co by rzucali gwoździe jabłkami z buratami na drogę, żeby one defekty łapu?
0: Relacjonował nasz reporter Darek Brombosz. Ostateczna wycena strat uszkodzonej drogi na długości 200 metrów wynosi 180 tysięcy złotych. Urząd Miasta Gliwice stoi na stanowisku, że droga jest w całości własnością samorządu i zapowiada odbudowę po zakończeniu procedur prawnych. Ministerstwo z pomysłu się wycofało, a Wrocław nie. W stolicy Dolnego Śląska startuje program darmowej kranówki w restauracjach.
3: Trwały dyskusje, czy tak można, czy tak należy, czy tak nie należy. A my dzisiaj we Wrocławiu rozmawiamy z restauratorami, którzy sami się zgłosili, powiedzieli, my w ogóle tak chcemy. Bez żadnych regulacji, bez żadnych nakazów, bez czegokolwiek. Mam nadzieję, że Wrocław będzie dobrym przykładem tego, że odpowiedzialność zaczyna się czasami nie od rozporządzeń, a od inicjatywy odpowiedzialnych ludzi.
0: Mówi Radosław Michalski, dyrektor promocji miasta. Darmową wodę wypijemy już w kilkudziesięciu lokalach we Wrocławiu. Ich właściciele mówią, że na tym nie stracą. Chodzi o gościnność i długofalową inwestację w klienta.
4: Na pewno się to bilansuje długoterminowo. Na pewno się to bilansuje z perspektywy redukcji śmieci. Nie dostrzegam żadnych strat z tego wynikających. Nasi goście oczekują tego jako standardu, jako codzienności. Jest to popularny zwyczaj w bardzo wielu miejscach za granicą.
0: Zapewnia Krzysztof Szczepański z jednej z restauracji. Łączą się tutaj dwa kluczowe aspekty, środowiskowy i ekonomiczny. Klient, jak twierdzi wiceprezes MPWiK we Wrocławiu, Przemysław Gałecki, może zyskać podwójnie.
5: Tak jest, taniej, wygodniej, ale przede wszystkim zdrowiej, bo nie generujemy plastiku, a mamy tylko jedną planetę, nie mamy planety B. Każdy z nas, decydując się na wodę butelkową, wytwarza 26 kg plastiku rocznie, ale też marnuje 2,5 tysiąca złotych.
0: Przypomnijmy, Ministerstwo Klimatu i środowiska zrezygnowało z pomysłu, który zakładał obowiązek bezpłatnego podawania klientom restauracji pół litra wody z kranu. Przepisy miały wejść w życie jeszcze w sierpniu, jednak zniknęły z projektu. Czy wszystko już przygotowane? Koniec wakacji za pasem, pytamy więc o wyprawkę szkolną, a konkretnie o nią na Piotrkowskiej w Łodzi, pytała nasza reporterka Ela Piotrowska.
6: Czy macie już wyprawkę do szkoły?
7: Ja jeszcze nie.
8: Mam już prawie, że wszystko.
9: Nie, zeszyty niepotrzebne.
6: A dlaczego?
9: No ja na iPadzie piszę wszystko.
7: Mamy?
6: Wszystko?
7: Wszystko. Plecak, piórnik, zeszyty, kredki, długopisy.
6: A podręczniki?
7: Podręczniki dostajemy ze szkoły. Jedynie ćwiczenia, jeżeli mają być dołożone do danego przedmiotu, to trzeba tam drobną opłatę uiścić. To, że dzieci otrzymują podręczniki ze szkoły, jest to jednak wielka ulga dla portfela rodziców. Szczególnie po wakacjach.
6: Dużo w tym roku trzeba wydać na wyprawkę?
7: Jak się nie szaleje, wybiera się tylko to, co jest potrzebne, to można niedużą sumę.
9: Same podręczniki to potrafią kosztować 400.
7: Tak 6 stówek wyszło.
0: Pytania w centrum Łodzi zadała nasza reporterka Ela Piotrowska. Tatuaż za karmę dla psa lub kota. Można pomóc i zrobić sobie symbol i pamiątkę na całe życie. Na początku października w Zielonej Górze po raz szósty odbędzie się Charity Tattoo Convent. Dochód z tatuaży i piercingu trafi do schronisk i fundacji, mówi organizatorka Iwona Chylewska.
10: Łącznie podczas wszystkich konwentów zebraliśmy ponad 170 tysięcy złotych. Każdego roku bijemy kolejny rekord. Za pieniążki zebrane przede wszystkim kupowaliśmy karmę dla zwierząt ze schroniska w Zielonej Górze. Wspomagamy również na bieżąco domy tymczasowe oraz psiaki, które no, tymczasowo są naszymi podopiecznymi. W tym roku chcemy wesprzeć osoby prowadzące przytulisko w Zaborze oraz w Nowogrodzie Bobrzańskim.
0: Mówiła organizatorka Ilona Chylewska. Co roku superbohaterom konwentu zostaje zwierzak z lokalnego schroniska. Aktualnie domu poszukuje Roger.
10: Nie jest to żaden przypadkowy psiak, tylko jest to psiak zabrany ze schroniska w Zielonej Górze, który przebywa aktualnie u mnie w domu tymczasowym i któremu szukamy domku. Rogerek jest bohaterem oprawy graficznej konwentu.
0: a konwent odbędzie się już 10 października w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: FM.
1: Vox FM robi lata. Robi lata.
2: Złap mnie za rękę, na koniec map zabierz mnie.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Rząd dopina przyszłoroczny budżet. Polska ma priorytety jak bezpieczeństwo i zdrowie, które kosztują dużo pieniędzy, zaznaczał premier Donald Tusk na roboczym posiedzeniu ministrów w sprawie finansów państwa na 2027. Na pierwszym planie jest obronność.
1: 5% budżetu na obronność to jest tak średnio 2 razy więcej niż inni członkowie NATO. Nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że musimy.
0: Na ochronę zdrowia ma pójść o 17 miliardów złotych więcej z budżetu. W planach też inwestycje w energetykę, w tym rozwój infrastruktury związanej z budową elektrowni jądrowej.
1: To jeszcze nie dziś będziemy beneficjentami tych inwestycji, ale dzięki nim będziemy mieli energię w przyszłości, ona będzie tańsza niż w tej chwili.
0: Posiedzenie, na którym rząd ostatecznie przyjmie projekt budżetu na 2027 rok, zaplanowano za tydzień. Twierdzi, że nie chciał nikogo skrzywdzić, a swój wpis zamieścił w internecie z głupoty. Tak Mikołaj T., który w sieci deklarował chęć przeprowadzenia zamachu na czołowych polskich polityków, tłumaczył śledczym swoje zachowanie. 23-latek usłyszał zarzuty, m.in. publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
2: Mężczyzna przyznał, że jest autorem wpisu, który zaniepokoił śledczych. Trafili na niego policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
3: Grupa ta nosiła nazwę Broń Palna Polska.
2: Mówił prokurator Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej. Mikołaj T. tłumaczył śledczym, że chciał uderzyć szczególnie w polityków tak zwanego duopolu, bo był niezadowolony z wieloletnich rządów jednej albo drugiej opcji politycznej. Do swojego czynu planował zwerbować inne osoby.
3: On przygotowywał taki zamach. Chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu.
2: Śledczy czekają teraz na wyniki badań psychiatrycznych 23-latka. Mężczyzna został aresztowany na 30 dni. Grozi mu nawet 20 lat więzienia.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz

0: Huestun. Kolejne dwie osoby poszkodowane w wypadku autokaru na Węgrzech wróciły do Polski. Samolot z pacjentami wylądował na lotnisku Rzeszów-Jesionka. Na Węgrzech zostało jeszcze troje najciężej rannych. Ich stan na razie nie pozwala na transport do kraju. O szczegółach Agnieszka Gazda-Muła. Co z osobami, które właśnie wróciły do Polski?
1: Podobnie jak w przypadku poprzednich transportów, poszkodowani trafili do rzeszowskich szpitali. Rodziny ofiar i poszkodowanych mogą liczyć na wsparcie psychologiczne pod numerem telefonu 889 052 667. Formalności ograniczono do minimum, wyjaśnia wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul.
2: Wystarczy podać adres, pod jaki psycholog powinien przyjechać. Nie trzeba żadnych pism, żadnych wniosków, żadnych maili.
1: Przypomnę, że w węgierskich szpitalach przebywają obecnie jeszcze 3 osoby, jednak ich stan zdrowia nie pozwala na ich powrót do Polski.
0: Na przyszły tydzień zaplanowano natomiast sprowadzenie ciał wszystkich 12 ofiar wypadku do kraju. Następnie śledczy planują przeprowadzenie sekcji zwłok. Przypomnijmy, do wypadku doszło w niedzielę na węgierskiej autostradzie M3. Autokarem jechało 59 osób, które wracały z pielgrzymki do Medjugorje. Norwegia będzie wydobywać mniej ropy. To może oznaczać kolejną presję na cenę paliw. Od marca, kiedy Amerykanie rozpoczęli operację wojskową w Iranie, w efekcie czego zablokowana została cieśnina Ormus, kierowcy muszą się liczyć z drożyzną na stacjach. A teraz Norwegia, największy europejski dostawca ropy, zapowiada zmniejszenie wydobycia, co może przełożyć się na wzrost cen. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Norwegia chce szukać nowych złóż ropy i gazu, bo obecne zasoby będą stopniowo wyczerpywać się, a wydobycie na norweskim szelfie ma spadać. Dla kierowców w Europie może to oznaczać presję na wzrost cen paliw. Mniejsza produkcja jednego z najważniejszych dostawców ropy na europejski rynek oznacza bowiem mniejszą podaż surowca. W ostatnich dekadach odkryliśmy duże zasoby, ale one też się wyczerpują, dlatego potrzebujemy nowych odkryć na szelfie. Przyznał norweskiej telewizji Torgir Sturdal, szef Norweskiego Urzędu do Spraw Zasobów Morskich. W swoim raporcie urząd zaznacza, że jeśli sytuacja się nie poprawi, to w 2050 roku norweskie wydobycie ropy może spaść nawet do zera.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Minister kultury reaguje po kontrowersjach wokół akcji Ambasadorzy Pamięci Powstania Warszawskiego. Marta Cienkowska cofnęła patronat honorowy nad obchodami organizowanymi przez Stowarzyszenie Warszawa 44. To potem, jak wśród osób promujących pamięć o bohaterskim zrywie znalazła się influencerka posiadająca profil w serwisie, w którym są publikowane m.in. treści dla dorosłych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
4: W komunikacie Ministerstwa Kultury możemy przeczytać, że decyzje personalne i dobór ambasadorów w rażący sposób naruszają powagę i powszechnie przyjęte standardy upamiętnienia bohaterów powstania. Resort zaznacza też, że nie uczestniczył ani organizacyjnie, ani finansowo w wydarzeniu organizowanym przez stowarzyszenie. W akcji poza kontrowersyjną influencerką wzięli udział ludzie kultury i sportu. Fotografowali się w koszulkach z kotwicą państwa podziemnego, a ich zdjęcia były publikowane na stronie stowarzyszenia oraz na ich prywatnych kontach w mediach społecznościowych.
0: Relacjonował nasz reporter Michał Skolimowski. Oprawcy 6-letniego Maksymiliana staną przed sądem. Jest akt oskarżenia w sprawie śmierci chłopca, do której doszło w ubiegłym roku w Zduńskiej Woli. Według prokuratury Daniel S. od marca do maja 2025 roku stosował wobec dziecka przemoc fizyczną i psychiczną. Akt oskarżenia trafił już do Sądu Okręgowego w Sieradzu, o czym ze szczegółami nasz reporter Łukasz Bogdan.
5: 29-letni Daniel S. odpowie m.in. za znęcanie się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem oraz zabójstwo. Według śledczych mężczyzna przez kilka miesięcy stosował wobec chłopca przemoc psychiczną i fizyczną, a na początku maja ubiegłego roku miał zadać mu obrażenia, które doprowadziły do śmierci dziecka. Akt oskarżenia objął również 32-letnią matkę chłopca. Prokuratura zarzuca jej m.in. znęcanie się nad synem, nieudzielenie mu pomocy i narażenie go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Daniel S. nie przyznaje się do winy, natomiast Paulina M. przyznała się do zarzucanych jej czynów.
0: Relacjonował Łukasz Bogdan. Za znęcanie grozi do 10 lat więzienia, a za zabójstwo nawet dożywocie. Transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego w całej Polsce już od najbliższej niedzieli. W życie wchodzi rozporządzenie zmieniające wzory dokumentów dotyczących rejestracji stanu cywilnego. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
6: Nowe formularze uwzględniają pary kobieta i kobieta oraz mężczyzna i mężczyzna. Wcześniej u jednego z małżonków wpisywano niewłaściwą płeć. Agnieszka, która dokonała transkrypcji parę dni temu, mówi, że dokument znacznie ułatwia jej życie w Polsce.
7: Te wszystkie zgody medyczne, bycie uznanym jako osoby w swoim życiu, w miejscach pracy, we wszystkich świadczeniach i tak dalej, zostałyśmy już dopisane do swoich ZUS-ów. To jest jednak ważne, no bo jeśli razem żyjemy, prowadzimy razem dom, mamy wspólne pieniądze, takie bezpieczeństwo, myślę, każdemu jest potrzebne.
6: Polacy są podzieleni, jeżeli chodzi o transkrypcję aktów małżeństw. W badaniu przeprowadzonym przez CBOS w maju tego roku 45% badanych popierało to rozwiązanie i dokładnie taki sam odsetek respondentów był przeciw.
0: Relacjonował nasz reporter Aleksander Ruszkowski. Przeciwko nowym przepisom są też działacze polityczni i episkopat, który twierdzi, że małżeństwo to wyłącznie związek kobiety i mężczyzny. Rolnik z Gliwic, który zaorał asfalt na ulicy Rybackiej, nie składa broni. Jak mówi, będzie domagał się sprawiedliwości. Mężczyzna wyszedł na wolność po tym, jak prokuratura obniżyła szacunkową wartość strat i złagodziła zarzuty. Zamiast 10 lat więzienia mężczyźnie grozi o połowę niższy wyrok. Został objęty dozorem policyjnym. Przekonuje, że droga została wybudowana na jego gruncie, a całą sprawę chce doprowadzić do końca. Dlatego wynajął adwokata. Dotarł do niego nasz reporter Darek Brombosz.
8: Czego się domagam? Sprawiedliwości, a żeby prawo własności było rzeczywiście prawo własności, a nie jakiś tam przepychanek lub jakieś ustawy.
9: W zasadzie to oni weszli panu na pole, pana zdaniem?
8: No na całość, nie? Weszli na moje.
9: I pan o tym informował wcześniej samorząd?
8: No jasne, przecież my w sądzie byli naczelnym administracyjnym. Mieli wypłacić odszkodowanie i odgrodzić za grudną część tej ulicy, nie? Mi tam sznurek przed bramą wciepli, żebym się powiesił, nie?
9: Kto to panu zrobił?
8: Po kamerach to by wiadomo, kto tam chodził.
9: Gdyby taki kawałek drogi od pana dostali, to byliby panu wdzięczni.
8: Ale za co? Że mi zwierzęta potruwali, za co by rzucali gwoździe jabłkami z buratami na drogę, żeby łuny defekty łapu.
0: Relacjonował nasz reporter Darek Brombosz. Ostateczna wycena strat uszkodzonej drogi na długości 200 metrów wynosi 180 tysięcy złotych. Urząd Miasta Gliwice stoi na stanowisku, że droga jest w całości własnością samorządu i zapowiada odbudowę po zakończeniu procedur prawnych. Ministerstwo z pomysłu się wycofało, a Wrocław nie. W stolicy Dolnego Śląska startuje program darmowej kranówki w restauracjach.
10: Trwały dyskusje, czy tak można, czy tak należy, czy tak nie należy. A my dzisiaj we Wrocławiu rozmawiamy z restauratorami, którzy sami się zgłosili, powiedzieli, że my w ogóle tak chcemy. Bez żadnych regulacji, bez żadnych nakazów, bez czegokolwiek. Mam nadzieję, że Wrocław będzie dobrym przykładem tego, że odpowiedzialność zaczyna się czasami nie od rozporządzeń, a od inicjatywy odpowiedzialnych ludzi.
0: Mówi Radosław Michalski, dyrektor promocji miasta. Darmową wodę wypijemy już w kilkudziesięciu lokalach we Wrocławiu. Ich właściciele mówią, że na tym nie stracą. Chodzi o gościnność i długofalową inwestację w klienta.
11: Na pewno się to bilansuje długoterminowo. Na pewno się to bilansuje z perspektywy redukcji śmieci. Nie dostrzegam żadnych strat z tego wynikających. Nasi goście oczekują tego jako standardu, jako codzienności. Jest to popularny zwyczaj w bardzo wielu miejscach za granicą.
0: Zapewnia Krzysztof Szczepański z jednej z restauracji. Łączą się tutaj dwa kluczowe aspekty, środowiskowy i ekonomiczny. Klient, jak twierdzi wiceprezes MPWiK we Wrocławiu, Przemysław Gałecki, może zyskać podwójnie.
12: Tak jest, taniej, wygodniej, ale przede wszystkim zdrowiej, bo nie generujemy plastiku, a mamy tylko jedną planetę, nie mamy planety B. Każdy z nas, decydując się na wodę butelkową, wytwarza 26 kg plastiku rocznie, ale też marnuje 2,5 tysiąca złotych.
0: Przypomnijmy, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zrezygnowało z pomysłu, który zakładał obowiązek bezpłatnego podawania klientom restauracji pół litra wody z kranu. Przepisy miały wejść w życie jeszcze w sierpniu, jednak zniknęły z projektu. Czy wszystko już przygotowane? Koniec wakacji za pasem, pytamy więc o wyprawkę szkolną, a konkretnie o nią na Piotrkowskiej w Łodzi pytała nasza reporterka Ela Piotrowska.
13: Czy macie już wyprawkę do szkoły?
14: Ja jeszcze nie.
15: Mam już prawie, że wszystko.
16: Nie zeszyty niepotrzebne.
13: A dlaczego?
16: No ja na iPadzie piszę wszystko.
14: Mamy?
13: Wszystko?
14: Wszystko. Plecak, piórnik, zeszyty, kredki, długopisy.
13: A podręczniki?
14: Podręczniki dostajemy ze szkoły. Jedynie ćwiczenia, jeżeli mają być dołożone do danego przedmiotu, to trzeba tam drobną opłatę uiścić. To, że dzieci otrzymują podręczniki ze szkoły, jest to jednak wielka ulga dla portfela rodziców. Szczególnie po wakacjach.
13: Dużo w tym roku trzeba wydać na wyprawkę?
14: Jak się nie szaleje, wybiera się tylko to, co jest potrzebne, to można niedużą sumę.
16: Same podręczniki to potrafią kosztować 400.
14: Tak 6 stówek wyszło.
0: Pytania w centrum Łodzi zadała nasza reporterka Ela Piotrowska. Tatuaż za karmę dla psa lub kota. Można pomóc i zrobić sobie symbol i pamiątkę na całe życie. Na początku października w Zielonej Górze po raz szósty odbędzie się Charity Tattoo Convent. Dochód z tatuaży i piercingu trafi do schronisk i fundacji, mówi organizatorka Iwona Chylewska.
17: Łącznie podczas wszystkich konwentów zebraliśmy ponad 170 tysięcy złotych. Każdego roku bijemy kolejny rekord. Za pieniążki zebrane przede wszystkim kupowaliśmy karmę dla zwierząt ze schroniska w Zielonej Górze. Wspomagamy również na bieżąco domy tymczasowe oraz psiaki, które no, tymczasowo są naszymi podopiecznymi. W tym roku chcemy wesprzeć osoby prowadzące przytulisko w Zaborze oraz w Nowogrodzie Bobrzańskim.
0: Mówiła organizatorka Ilona Chylewska. Co roku superbohaterom konwentu zostaje zwierzak z lokalnego schroniska. Aktualnie domu poszukuje Roger.
17: Nie jest to żaden przypadkowy psiak, tylko jest to psiak zabrany ze schroniska w Zielonej Górze, który przebywa aktualnie u mnie w domu tymczasowym i któremu szukamy domku. Rogerek jest bohaterem oprawy graficznej konwentu.
0: A konwent odbędzie się już 10 października w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj, Pawelec. I wybrałem zgłoszenie Michała. Cześć.
2: Witam, dzień dobry.
1: Michale, o kim będzie ta historia?
2: O mojej ukochanej małej blondynce, o Alicji.
1: To opowiedz mi tę smutną historię, coś czuję.
2: Poznaliśmy się na popularnym portalu randkowym. Od razu mieliśmy wiele wspólnych tematów do rozmowy i po prostu zaiskrzyło. Spontanicznie stwierdziliśmy, że po miesiącu znajomości polecimy razem na wakacje do Włoch.
1: Proszę.
2: Każdy mówił, że to nie jest dobry pomysł, jednak mimo wszystko skończyło się happy end, bo od tamtego wyjazdu jesteśmy razem. Przeżyliśmy wiele wspaniałych chwil. Niestety popełniłem karygodny błąd, w wielu przypadkach niewybaczalny, ale dopuściłem się zdrady z inną kobietą.
1: Spałeś z tą inną kobietą?
2: Nie.
1: To jak ją zdradziłeś?
2: To było na imprezie. Nie było kontaktu seksualnego, były po prostu dosyć mocny kontakt fizyczny.
1: Pocałunki.
2: Zdarzył się jeden.
1: Przytulenia.
2: Tak.
1: Byłeś mocno pijany i puściły ci węzły miłości.
2: Tak, i od razu tego żałowałem i nie wiedziałem, jak to powiedzieć. Nie dowiedziała się tego ode mnie.
1: A kto jej to powiedział? Kogo wykluczamy z grona twoich przyjaciół?
2: Osoby, której tak naprawdę nie znam, więc to jest też dosyć skomplikowane. Byłem ze swoim kolegą, który był po zerwaniu i była tam koleżanka byłej mojego kolegi, która nagrała go, jak wywija w tym klubie, i załapałem się na ten filmik i po prostu Ala dostała filmik od byłej mojego kolegi.
1: Jak tańczyłeś?
2: Tak, dosyć fizycznie tańczyłem.
1: Przytulałeś się, trzymałeś za poślady.
2: Tak. Za pośladki nie, ale za biodra, za brzuch, tak, który w sensie za ręce.
1: Ale co, było widać na tym filmie, że po prostu jesteś mocno zainteresowany tą dziewczyną, tak?
2: Tak.
1: I co, ona zapytała, co to ma znaczyć i ty powiedziałeś prawdę.
2: Tak, powiedziałem, tylko że wiadomo, nie chciała mi wierzyć w to, co powiedziałem, bo nie dowiedziała się tego ode mnie.
1: Powinieneś mieć odwagę i podziękować za ten akt obrzydliwości osobie, która to ci zrobiła. Trzeba być facetem. Czy tłumaczyłeś Alicji, że to był wybryk po tym, jak bardzo mocno byłeś pijany i tak naprawdę trochę nie byłeś sobą? To się nie usprawiedliwia, ale generalnie twoje uczucia się nie zmieniły?
2: Chciałem ominąć to, że to było przez alkohol, bo wiem, że alkohol nie jest żadnym wytłumaczeniem, tylko po prostu obwiniałem się, że to jest mój błąd i ja po prostu zawaliłem na całej linii. Wiele razy już zdążyłem jej powiedzieć, że bardzo tego żałuję.
1: A zdarzało ci się wielokrotnie być w tak zwanych objęciach rozwiązłości?
2: Nie, nawet nigdy z nikim nie tańczyłem.
1: Czyli to nie jest tak, że jak się napijesz, to polujesz na inne obiekty?
2: Nie.
1: To co cię wzięło? Powiedz mi, podobała ci się ta dziewczyna?
2: Nie wiem, naprawdę nie jestem w stanie wytłumaczyć sobie, dlaczego to zrobiłem. Przed chwilą wyszedłem od pani psycholog, bo chciałem się poradzić. Po prostu szukam odpowiedzi, dlaczego.
1: No, może trochę za szybko z tym psychologiem żeś poleciał, wiesz? Trochę ufaj bardziej sobie. Ja wiem, że jesteś młody, masz 23 lata, dopiero uczysz się. Przyjdzie ci jeszcze wielokrotnie się wywalić i pozdrapywać kolana. Po prostu zakładaj swój własny plaster i czekaj, aż się wygoi. Musisz brać sprawy w swoje ręce, no. Musisz dzwonić do Alicji, przepraszać, tłumaczyć, że to taki wybryk, okej. Okay. Wiesz, no nic ci innego nie pozostaje. Narozrabiałeś, ale ty jej nie zdradziłeś. Zawiodłeś. Natomiast Alicja, w związku z tym, że jest z tobą tylko 2 lata, ma prawo zrezygnować z takiej miłości. Trochę mnie to dziwi, bo to znaczy, że nigdy nie byłeś aż tak mocno kochany. Osoba, która kocha, wybacza. No zaraz sprawdzimy, czy to była wygoda bycia z tobą. Po prostu jesteś atrakcyjnym, fajnym facetem, podobasz się też koleżankom i fajnie jest mieć Michała. No czy cię kocha i będzie sytuacja wybaczenia. No, tak po chrześcijańsku. Dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Halo?
2: Do Alicji Paweł Pawelec. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
2: Cześć Alicja. To jest pewnego rodzaju prezent przygotowany przez kogoś, kto cię bardzo mocno kocha. Jesteśmy na antenie stacji Vox FM w programie Kochaj albo Rzucaj.
1: Ja dziękuję, ja nie chcę w tym uczestniczyć.
2: Chociaż posłuchaj, co ci powiem i odłożysz słuchawkę i będzie jedno wielkie no. Dam ci to zostawić, tylko chociaż posłuchaj, bo będę go bronić. Powiem ci dlaczego. Zrobił źle, przyznał się, obłapiał, całował, wszystko musiał mi wygadać, musiał się ukorzyć przede mną. Nie może sobie dać rady z tym, że kibicujesz wredności pewnej kobiety, która miała za zadanie was skłócić, była byłą. No i jej się to udało, Alicja. Patrz, skutecznie.
1: Ale to ja nie
2: perfidnie.
1: Wiem, czy pan ma dobry numer, bo czegoś takiego w ogóle nie było, o czym pan mówi. Tu nie wchodzi w grę żadna była kobieta.
2: Kobieta, bo to kobieta nagrała i kobieta wysłała. Kobieta nagrała film.
1: W ten sposób.
2: Tak, tak, tak. I to było jej zadanie. Zniszczyć, bo ona była dziewczyną jego kumpla. Widząc, jak się bawią, postanowiła zrobić totalny destroy. Teraz uwierz mi, dzięki twoim działaniom na pewno świętuje. No, może sobie piąteczkę przybić. Alicja, nie wierzę w to, żebyś jeździła w tyle miejsc na świecie. Do Grecji, Turcji, Kazimierz Dolny. Razem żeście oglądali Zo z facetem, którego nie kochałaś. Boli, zawiódł.
1: Ja naprawdę nie chcę. Dziękuję.
2: Ale Alicja, on cię nie zdradził. On tylko pocałował. I przyznał się.
1: Ma pan inne troszkę wartości w takim razie.
2: No mam oczywiście, że tak, bo życie cię zweryfikuje, jak będziesz miała cztery dychy. No na razie jeszcze możesz tak zachowywać. Masz 21, ale nie ma idealnych facetów.
1: No, dziękuję bardzo.
2: Czyli widzenia. Nigdy go nie kochałaś. To było do pierwszego razu, Alicja?
1: Nie, dzięki. Naprawdę nie chcę w tym uczestniczyć.
2: Czyli troszkę nie do końca jest prawdą, że jesteś wrażliwa, bo tak napisał.
1: Nie chcę uczestniczyć w czymś na antenie, proszę pana. To nie jest, nie powinno mieć miejsca.
2: To jak on ma się wybronić? Tonący.
1: Nie ma się z czego bronić.
2: Tonący Pawelca się chwyta. To tak,
1: nie,
2: to,
1: naprawdę. Dziękuję
2: tak to
1: bardzo.
2: Działa.
1: Życzę miłego dnia. Do widzenia. Okay.
2: Czyli porażka.
3: No nie!
4: Słyszałem.
2: Moja teoria jest taka, że ona cię tak nie kochała jak ty ją. Ktoś, kogo tak naprawdę się kocha i przyłapany na pocałunku i przytulaniu do innej kobiety, co ci mam powiedzieć, no, nie powinien zostać odstrzelony. Ale ona jeszcze nic nie wie o życiu. Na razie czyta w książkach o takich rzeczach. No i ma czas. Może jeszcze wiele razy odtrącić, odrzucić kogoś, kto popełni błąd w związku. Gdybyście byli małżeństwem, no właśnie, najgorszą rzeczą to byłoby się spakować i wyprowadzić, no bo na dobre i na... Bo ty mi powiedz, druga część tego stwierdzenia jest jaka?
4: I na złe.
2: I na złe. Troszkę walczymy o siebie, kiedy się kochamy. Michał, kochasz ją. Nie będziemy dyskutować, bo widzę, co pisałeś. Bardzo ci jest głupio, żałujesz. Próbowałeś sam. Nie udało się. Spróbowałeś ze mną. Usłyszałeś. Ona chce ideału. Daj jej znaleźć Supermana, no. Faceta, który jest z ręki, jest idealny, nie popełnia błędów. Życzmy jej szczęścia, Michał. Ja wiem, że źle zrobiłeś, ale ja cię nie bronię. Ja tylko nie rozumiem, po co ona ci dwa lata zabrała w życiu, kiedy nie jest w stanie wybaczyć ci tego, że pocałowałeś inną dziewczynę.
4: No to jest trudne do wybaczenia z jednej strony.
2: No weź, przestań. Przespać się z kimś. Rozumiem. I tak też się zdarza, że kobiety wybaczają. Ale to tylko te, które bardzo kochają. Których starają się zrozumieć, dlaczego mi to zrobiłeś. Ona jest jeszcze za młoda na dojrzałą miłość. Ma 21 lat.
4: Ale próbowałem.
2: Prawda? Ale jest ci lżej, bo próbowałeś.
4: Prawda.
2: Ona sobie nie życzy, ona nie chce, dla niej ten temat jest zamknięty. Słyszałeś, żeby cierpiała, żeby mówiła, że to ją zabolało?
4: Nie, słyszałem obojętność.
2: No, już się tobą nie można pochwalić. Dziewczyny ją wyśmieją. Michał, poszukaj starszej. I mam prośbę jako facet. Wiem, że kochasz, że boli. Niech ona się do ciebie odezwie. Gwarantuję ci, że posłuchasz, jaki jesteś głupi, nieodpowiedzialny, bo tylko to do ciebie napisze. Nie doceni niczego z tego, co chciałeś zrobić dla was. I to może upewni cię w tym, że powinieneś poszukać bardziej dojrzałej dziewczyny. Poszukaj kobiety. Nie umawiaj się z dziewczynkami. Dobra?
4: Będę pamiętać.
2: Nie znam idealnych związków. Zawsze są jakieś błędy, jakieś wpadki i powinno się wybaczać. No przynajmniej ten jeden raz to na bank.
4: No najgorsze jest to, że nigdy nic nie zrobiłem tak wbrew niej. I zawsze byłem dla niej dostępny.
2: A w końcu popełniłeś błąd. Pierwszy raz. Tak. Ona jest idealna. Popełniłeś błąd i zostałeś odstrzelony. Naprawdę ciesz się, że to dziś. A ciebie, Alicja, bardzo serdecznie pozdrawiamy, jeśli słuchasz, i sukcesów w poszukiwaniu ideału. Mam nadzieję, że tak jeszcze przed 80 znajdziesz.
4: Dzięki, panu Alecie.
2: Nie trać czasu na kogoś, kto nie ma czasu dla ciebie.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama.
2: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
3: Mamy do czynienia z ciekawym zjawiskiem demograficznym. W polskich domach żyje już więcej psów niż dzieci. I to nie takich małych, ale wszystkich dzieci, takich do 17 roku życia. Jest już w Polsce mniej niż psów.
4: Dlaczego młodzi ludzie wolą mieć psy niż dzieci teraz?
5: Ludziom się poprzestawiało w głowach, no.
6: Bardzo kocham swoich dzieci psów.
4: A, że psów, że tak. te tutaj.
7: Jak dla mnie, mój psiak jest dla mnie trochę jak dziecko. Faktycznie też potrzebuje tej opieki, też potrzebuje tej miłości, zaopiekowania i w ogóle, więc psiecko.
8: Tak. Ja bym syn 800 na psiecko wprowadził, no przynajmniej 400.
4: A, że 400?
8: No.
4: Albo na małego 400,
8: na dużego pies... 400, karta dużej psiej rodziny.
9: Ja byłem za granicą, w Belgii na przykład, i to jest normalne, że tam chodzą kobiety z wózkami, a w wózku jest pies, a nie dziecko.
10: Ja na przykład chciałbym mieć to dziecko, tylko... trafiam na nieodpowiednie kobiety. Zamiast mieć tą odpowiedzialność, to wolę sobie latać po klubach i...
4: dyskoteki, tak, chłopaki, takie.
10: Tak. Szybkie życie tak zwane.
11: Ludzie się boją robić dzieci, bo wszystko idzie w górę, nie ma pomocy od rządu i po prostu ludzie się boją, no.
3: Według najnowszych danych GUS-u w Polsce żyje prawie 8,5 miliona psów, a osób poniżej 18 roku życia już niewiele ponad 6,5 miliona. Dlaczego młodzi ludzie wolą kupić sobie psa zamiast robić dzieci? O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
2: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
3: No, wystarczy przejść się gdzieś między blokami i to widać, że place zabaw dla dzieci puste i zaraz trzeba będzie te place zabaw poprzerabiać na wybiegi dla psów.
7: Sama mam psa. nie wiem, chyba wygodniej. Chyba dlatego głównie.
4: Ale wiesz, kiedyś to 20 lat miała dziewczyna i już tam dwójkę dzieci często.
7: No tak, nie, mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach jest troszkę ciężej i młodzi ludzie bardziej chcą karierę najpierw zdobyć, a dopiero potem się zacząć przejmować dziećmi. Podróżować po świecie, zwiedzić wiele, dowiedzieć się, może się czegoś nauczyć i w ogóle.
4: No ale to z dzieckiem też można, wiesz, to są takie te nosidełka się.
7: Tak, ale...
4: Co, a z psem mówisz, że łatwiej, tak?
7: Masz... Łatwiej i podróżować i w razie co, jak się chce gdzieś wyjechać, to ludzie chętniej się zaopiekują raczej psem czyimś niż dzieckiem.
4: A to masz rację, tak, no. To trudno. A myślisz w ogóle o dzieciach?
7: Nie, ja na razie nie.
4: Na razie nie myślisz w ogóle?
7: Nie. Mam psa i to mi wystarczy na razie.
4: Ale to rzeczywiście tak się przelewa trochę, ten instynkt, wiesz, na psa, że tak tę miłość...
7: Tak, jak dla mnie, mój psiak jest dla mnie trochę jak dziecko. Faktycznie też potrzebuje tej opieki, też potrzebuje tej miłości, zaopiekowania i w ogóle, więc dziecko.
6: Tak. Teraz kobieta chce pracować, chce być wolna i chce podróżować, a nie mieć dzieci, kiedy ma 20 lat.
4: No ale to wiesz, to nie będzie przykro kiedyś tam później... Wiesz, kiedy już
6: a dlaczego ja
4: psów nie będzie.
6: A pan myśli, że będzie kiedyś bez włos, na przykład.
4: A nie, to ja już jestem bez włos.
6: No, a jeżeli w ogóle nic prawie nie będzie, to co?
4: Aha,
6: no to... Pan nie żyje od 20 lat i nie myśli, co będzie po 50, tak? Trzeba żyć tu. A my żyjemy albo tym, co było, albo tym, co będzie.
4: Aha.
6: A tu gdzie?
4: A można właśnie tak przelać taką miłość, emocje właśnie tak,
6: tak
4: na...
6: Tak, proszę bardzo.
4: Ale...
6: Może
4: a,
6: pan,
4: że ja mogę to przelać.
6: Tak. Ja codziennie to robię.
4: No, właśnie,
6: bardzo kocham swoich dzieci psów.
4: A, że psów, że tak. te tutaj. No ale aż tak bardzo, jak właśnie dziecko mogłabyś kochać?
6: Ja nie wiem, bo ja nie mam jeszcze dzieci.
4: No ale to wyginiemy, wyginiemy wszyscy no, i Polska wyginie.
6: Jeżeli tak Bóg powie i tak muszę być, to taki będzie.
4: W końcu już tylko psy będą i koty.
6: Mogą być.

0: kota. No bo kotów jest już w Polsce 7,5 miliona, czyli to też więcej niż dzieci.
1: U nas w domu jest zachowana proporcja 4 dzieci, 1 pies. Na pewno łatwiejszy jest pies w utrzymaniu, bo pies kocha miłością bezwarunkową. Wystarczy dać mu jeść i pogłaskać, dać mu miejsce i on jest przeszczęśliwy na świecie. Z dziećmi to nie wystarcza.
2: Szczególnie z nastolatkami, nie? Bo to...
1: Nastolatki też dzieci, tylko tak w najgorszym stadium.
2: Skąd się to bierze, że ta dzisiejsza młodzież już tak właśnie bardziej kupcom się skłania?
1: No, brutalna prawda chyba jest taka, że właśnie z wygodnictwa. Z dziećmi, jak to, no sobie mówimy, w domu nie ma podręcznika wychowania dziecka. Każde dziecko jest inne. W dodatku w poniedziałek może być inne niż w środę i trzeba być na to wszystko czujnym i gotowym. I to jest wyzwanie, z którym młodzi ludzie pewnie sobie kiepsko radzą.
2: A pan jak sobie radzi z tą czwórką?
1: Różnie. Różnie.
2: I pies taki nie za duży, rzeczywiście to też mniej je, bo dziecko jak tak rośnie, to coraz więcej i to jest...
1: Myślę, że koszty utrzymania dzieci to jest najmniejszy problem, z tym zmagają się rodzice.
3: Też mam syna i też nie chcę mieć dzieci, absolutnie.
2: A psa ma?
3: Nie.
2: Kota
3: nie,
2: może?
3: Nie ma, nie. Dzieci powiedział, że nie będzie miał na pewno.
2: No, no i właśnie z czego to się bierze?
3: Nie wiem. Powiedział, że nie chce i koniec. Jego partnerka też nie chce.
2: Co, tak podróże, życie?
3: Raczej tak.
2: 7,5 miliona kotów jest w Polsce, a dzieci tylko 6,5 miliona, więc koty też już...
3: No ja za kotami nie przepadam za bardzo.
2: Psy bardziej.
3: Psy, tak.
2: Ubrany w taki sweterek.
3: U fryzjera był, dlatego.
2: Właśnie, bo to fryzjer, ubrać trzeba, nakarmić trzeba.
3: Tak.
2: No to tak trochę jak z dzieckiem. No,
3: no tak.
2: Okay. Dlaczego Polacy wolą psa mieć niż dziecka? Co to się porobiło?
4: No to mniejszy, więc się zmieści w małych mieszkaniach.
2: Nie, no to zależy jaki pies, wie pan, bo są też takie duże psy, że to...
4: Krócej żyje, mniej je.
2: No właśnie.
4: I nie ma 800 plus.
2: To może powinno być.
4: Na psa, na dziecko, no. To powinno być.
2: Jak to u pana w ogóle?
4: U mnie nie ma. Ani dzieci, ani psów.
2: Ani dzieci, ani psów.
4: Ani 800 na dziecko, ani na psiecko. Mm-hmm. Stara bida.
2: Rodzi się dwa razy mniej dzieci niż jeszcze 10 lat temu.
4: No to może się ludzie otrząsną po prostu, może.
2: Wybrzemy jako naród, wie pan, i nie będzie nas już niedługo, jak
4: to
2: tak dalej.
4: To same psy. No może tak być, no, może tak być, no.
2: Ale to po to, wie pan, nasi przodkowie tu
4: nasi
2: przelewali.
4: Nasi przodkowie dokładnie przelewali krew za psy, no to by się rzeczywiście trochę nie zgadzało, to prawda.
2: No właśnie.
4: No, co pozostaje, no, co pozostaje czekać, kupować tą karmę, no nie wiem. Ale ja bym z tym 800 na psiecko wprowadził, no przynajmniej 400.
2: A, że 400?
4: No.
2: A bo na małego 400,
4: na
2: duży
4: na dużego 400, karta dużej psiej rodziny. Jak się nie da w jedną stronę, zatrzyma w drugą, no to też zależy, co kto lubi.
0: Biorąc pod uwagę fakt, że więcej rodzin w Polsce ma psa niż dziecko, no to taki program 800 plus na psa to jest bardzo ciekawy pomysł, który mógłby przynieść wprowadzającej go partii wymierne polityczne korzyści. Po prostu byłby to program adresowany do szerszego grona wyborców. No, oni na pewno odwdzięczyliby się przy urnie wyborczej. A jeżeli chodzi o 800 plus na dziecko, no to i tak ten program właściwie nie działa. Statystyczna Polka rodzi pierwsze dziecko, jak ma 29 lat, no i często jest to jedyne dziecko.
5: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
2: Dlaczego młodzi ludzie dzieci nie chcą już mieć? Że wolą mieć psy niż dzieci?
6: Się boją tej odpowiedzialności po prostu.
2: No.
6: Tyle mogę powiedzieć, bo boję się odpowiedzialności, a przy zwierzętach no nie ma takiej odpowiedzialności jak przy dziecku. Trzeba się umieć tym zajmować, czy to jest dziecko, czy to jest zwierzę.
2: No.
6: Bo niektórzy to traktują ten na dziecko i zwierzę tak przedmiot jakiś, więc...
2: A jak to u ciebie właśnie? Masz jakieś dzieci?
6: Nie, nie mam, nie mam.
2: A psy, koty?
6: Nie, na razie nie posiadam jeszcze.
2: No ale to co, i właśnie o tę odpowiedzialność chodzi, myślisz,
6: nie,
2: tak?
6: Nie, nie. Ja na przykład chciałbym mieć ten na dziecko, tylko trafiam na nieodpowiednie no, kobiety.
2: A, nie, no to tak, to, tak, to rozumiem. No ale wiesz, kiedyś dziewczyna 20 lat to już miała dzieci, a dzisiaj?
6: A dzisiaj wolą się bawić, tyle mogę powiedzieć. Natomiast mieć tą odpowiedzialność, to wolą sobie latać no, po klubach i...
2: A, no. Dyskoteki, chłopaki, tak, takie, tak, takie.
6: Tak. Szybkie życie tak zwane.
2: No to co to będzie, wiesz, to nie będą się dzieci rodzić, taki świat bez dzieci, to taki smutny będzie, wiesz.
6: Tak właśnie.
2: Dlaczego młodzi ludzie wolą mieć psy niż dzieci teraz?
7: Ludziom się poprzestawiało w głowach, no. No ale... A poza tym ludzi nie stać na dzieci, no. Żyjemy w takich czasach, że to 800 plus, to co to jest?
2: No ale to na psy stać, a 800 plus nie ma na psa.
7: Niedługo zaczną dawać na psy 300 plus. Utrzymaj...

0: nie psa mniej kosztuje niż dzieci, sama mam trójkę.
1: Dzieci.
0: No, trójkę dzieci i trzy psy mam. Więc...
2: dwa koty ma jeszcze, no,
0: i dwa koty, tak.
1: Z kim łatwiej, powiedz? Z psem czy z dzieckiem?
0: Z kotami i z psami.
3: Teraz się doszukują chorób wrodzonych we wszystkich dzieciach, jakieś autyzmy, nie autyzmy. Kiedyś tego w ogóle nie było. Było mniej problemów, mniej chodzenia, załatwiania. Mi się wydaje, że to ludzi przerasta. Ja na przykład mam dwójkę dzieci już odchowaną, 17-18 lat, no, i więcej nie zamierzam. Ja już wyczerpałam limit. Kiedyś inne były czasy, nie było takich możliwości. To też my tak serio, to moim zdaniem też to ma wpływ na to, nie?
1: A, że człowiek woli sobie pojechać
3: po prostu
1: gdzieś.
3: Spełniać się w innych kwestiach, nie tylko w rodzicielstwie. Kiedyś, jak kobieta urodziła dziecko, to mu czekało się, nie wiem, do 30, to już był koniec, nie? Już po 30 nie rodziły. A teraz ten przyrost naturalny jest powyżej 30 roku życia.
1: Tak, dopiero około 29.
3: Dopiero
1: tak,
3: się zaczynają myśleć o tym, prawda? Zają, no, spełniają swoje marzenia. Łatwiej wziąć psa ze sobą na wakacje niż dziecko, za którym trzeba biegać. Psa zamkniesz w pokoju hotelowym i siedzi. No, ja się z tym osobiście nie zgadzam, nie? Bo ja mam dzieci wychowane. Ale no, mi się wydaje, że tak ludzie myślą.
4: Ten trend nie pojawił się znikąd. Przyszedł do nas z bogatych państw z zachodu, gdzie dzieci owszem rodzą się, często te statystyki są nawet lepsze niż w Polsce, ale wynika to głównie ze starań imigrantek. No, w Polsce też coraz częściej to cudzoziemki biorą na siebie trud rodzenia dzieci. No, one odpowiadają już za niemal 6% urodzeń. Tu prym nieprzerwanie wiodą Ukrainki, ale coraz więcej dzieci mają też Białorusinki, Hinduski, a także Kolumbijki. To jest nowy trend w Polsce, ta imigracja z Ameryki Południowej. No i to pozytywnie wpływa także na liczbę urodzeń.
5: Co ludzie powiedzą?
6: Ja byłem za granicą, w Belgii na przykład, i to jest normalne, że tam chodzą kobiety z wózkami, a w wózku jest pies, a nie dziecko. I tam już jest taka, mi się wydaje, że to jest moda z zachodu przychodzi może do nas. Może są tak zabiegani, że już im dzieci są niepotrzebne.
1: No ale przy takim psie to też trzeba, wie pan, biegać, bo to niewybiegane, no, to takie...
6: No tak, tak, ale no nie wiem, jak to określić, nie? Nigdy nie miałem psa ani kota, chociaż lubię zwierzęta, ale wolę bardziej dzieci, nie? Bo dzieci są śmieszne, nie?
1: Zależy, wie pan, bo to czasem potrafi złośliwy być taki, wie pan, albo...
6: Nie, takie te małe w żłobku to są najsłodsze. Słodsze niż chyba pies i kot. Mam nadzieję, że będzie więcej dzieci tylko. Populacja spada, z tego co słyszałem. Ksiądz nawet mówił w kościele, że populacja spada i trzeba chyba o to walczyć.
1: A pan ma psy, dzieci?
6: No nie, nie, właśnie też nie mam dzieci, psa też nie mam.
1: Kota może, bo jest 7,5 miliona kotów, też więcej niż dzieci.
6: Bardzo chcę mieć dzieci, ale im bardziej chcę, to właśnie nie mam.
1: A, no to
6: taka jeszcze... tendencja, mi się wydaje, że to jest taka tendencja w Europie, im bardziej czegoś chcesz, pragniesz, to tego nie dostaniesz, nie? A jak ma się na to wyrypane, no to się otrzyma to.
1: Ja życzę panu, żeby się udało wreszcie. Zajemnie. I wszystkiego dobrego.
4: Dzięki. No to na koniec jeszcze kilka argumentów, które przemawiają za tym, że jednak Polacy częściej decydują się na psa niż na dziecko.
7: Pies ma niższe koszty utrzymania, jednak można go zostawić od prawie małego samego w domu. No. Można użyć kamerki, zobaczyć, jak się zachowuje, jak nie ma jakichś lęków separacyjnych i tak dalej. No jest po prostu łatwiej i taniej, myślę, no, że w polskim państwie jest po prostu dosyć ciężko mieć dzieci, bo jest to dosyć droga sprawa. No. Jak słucham od kolegi, co ma czwórkę dzieci i musi przez to, że przedszkole nie przyjęło całej czwórki do jednego i musi je rozwozić po trzech przedszkolach, no to pogodzić to z pracą, no nie będę siedział na tacierzyńskim przez całe życie, tam przez 6 lat, nie? No jakby no, to jest niewykonalne. No i też sytuacja mieszkaniowa, no na przykład jesteśmy w Warszawie, no wie pan, no dosyć ciężko kupić większe mieszkanie, tak? A rodzice też myślą o tym, żeby dziecko miało przestrzeń, też chcą jakieś przestrzeń dla siebie, a nie zamknąć się z dzieckiem na 30 metrach kwadratowych za 800 tysięcy, no.
1: 8,5 miliona psów jest w Polsce i 6,5 miliona dzieci. Dlaczego tak się dzieje?
8: Dlatego tak się dzieje, bo ludzie się boją robić dzieci, bo wszystko idzie w górę, nie ma pomocy od rządu i po prostu ludzie się boją. No, sami wiecie, jakie ceny były 8 lat temu, a jakie są teraz. Teraz idzie para do restauracji i dzielą rachunek, no. A, no czy tak, to normalne? No.
1: Ale ci bogaci też nie mają dzieci właśnie, wiesz. Mają pieniądze, a nie
8: ale
1: mają
8: bo
1: dzieci,
8: oni bo... kochają pieniądze i kochają sławę, stary. Ja znam ten system i jestem radził RSG. Jestem jednym z lepszych polskich raperów, także wiem, co mówię. Teraz spójrz, gdyby ludzie na wsi nie bali się o to, co będzie za rok, powróciłaby stara wiejska tradycja. Nie ma co robić, robimy dzieci. Ja w 2012 roku złamałem dolny odcinek kręgosłupa. Jeździłem na wózku inwalidzkim i powiedziałem sobie, że gdy wstanę z wózka, to będę naprawiał ludzi. I od tamtej pory za swoje pieniądze, bez fundacji, bez niczego, stworzyłem swoją markę i wyciągnąłem więcej ludzi z narkotyków i z depresji niż nie jedna fundacja. Rapu Stara Gwardia.
1: Rapu Stara Gwardia.
8: Tak, wiesz, banda. Ja nawijam...
1: A właśnie, jak tam Stara Gwardia rapu, wiesz, mają jakieś dzieci, coś? Czy...
8: Jest to ci, co zarobili na przysłowiejową stabilizację, no to mogą się czuć, kurczę, pewnie tak, i zakładać rodziny, wszystko. No ja na przykład chciałem kilka razy, ale mi się nie udało. Wyciągam z tego lekcję, stary, mam 39 lat i skupiam się już tylko na sobie, na pomocy innym i na ciszy i na spokoju.
1: Trzymaj się.
8: Szacun.
1: Wszystkiego dobrego.
4: Takie też ciekawe postaci ze świata sztuki, muzyki, rapu można... No, całkiem przypadkiem spotkać gdzieś tam w okolicy Ronda Wiatraczna w Warszawie. Co człowiek, to historia. Więcej takich historii już za tydzień. W Co ludzie powiedzą? Adam Feder, do usłyszenia.
5: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
2: Reklama.
5: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Reklama. Vox FM. Vox FM robi lato.

0: reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 32 produkty, maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Reklama.
2: Ulewy, burze i nawałnice, za nami niespokojna noc. Kolejny rosyjski ostrzał Ukrainy, nie żyje 16 osób, ponad 100 jest rannych. Zdrowie i bezpieczeństwo to priorytety w przyszłorocznym budżecie państwa. Jest 9, słuchacie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Ponad 2000 interwencji w ciągu jednej nocy. Strażacy w całej Polsce mieli ręce pełne pracy. Interwencje dotyczyły przede wszystkim połamanych drzew, zerwanych dachów czy podtopień. Niemal 2000 razy tej nocy interweniowali strażacy. Sytuację śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, gdzie było najniebezpieczniej.
3: Najtrudniejsza sytuacja była na Mazowszu, bo tu w nocy stworzyła się superkomórka burzowa. IMGW ostrzegało nawet przed powstaniem trąby powietrznej. W tym regionie strażacy interweniowali około 600 razy, przede wszystkim przy powalonych drzewach, podtopieniach i uszkodzeniach budynków. Na Dolnym Śląsku w gminie Leśna ogłoszono nawet alarm przeciwpowodziowy, a w Karkonoszach spadło ponad 100 mm deszczu na metr kwadratowy. Pełcznica w Świebodzicach przekroczyła stan alarmowy. Strażacy ewakuowali też 12 obozów harcerskich. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
2: Sytuacja na Śląsku na bieżąco śledzi też nasza reporterka Natalia Czarnuch. Noc mimo alertów RCB była spokojna.
4: Mimo silnego wiatru i opadów deszczu, w województwie śląskim strażacy interweniowali 79 razy. Najwięcej zgłoszeń otrzymali od mieszkańców powiatu bielsko-bielskiego. W jednym z domów doszło do uszkodzenia dachu. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a straty są minimalne. Dziś w regionie specy od meteo również zapowiadają burze. Te mają wystąpić w godzinach popołudniowych.
2: A to była nasza reporterka Natalia Czarno. Dziękuję. 16 zabitych i ponad 100 rannych to tragiczne statystyki po wczorajszym ataku rosyjskich dronów na Krzywy Róg w środkowej Ukrainie. Wśród rannych jest ponad 20 dzieci, dwoje wciąż jest poszukiwanych. Prezydent Wołodymyr Zełenski, dla którego Krzywy Róg jest miastem rodzinnym, zapowiedział odwet na Rosji za ten atak. Jest to absolutne bestialstwo Rosjan, po prostu zwierzęta. Z pewnością odpowiemy, zapewnił w wieczornym wystąpieniu. A do tego tematu wrócimy w kolejnych wydaniach wiadomości. Bezpieczeństwo, zdrowie i inwestycje to priorytety przyszłorocznego budżetu państwa. Wczoraj odbyło się robocze posiedzenie rządu dotyczące planów finansów publicznych na 2027. A z tym tematem nasz reporter Michał Skolimowski.
5: Na szczegóły budżetu musimy poczekać do przyszłego piątku. Wtedy projekt zostanie przyjęty. Premier Donald Tusk zaznaczał, że rząd ma priorytety, które kosztują dużo pieniędzy, a sytuacja jest obiektywnie wymagająca. Dlatego Polska wydaje około 5% PKB na obronność. Zwiększone mają zostać też wydatki na ochronę zdrowia.
6: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia.
5: Premier zaznaczał, że rząd ma świadomość długu i wysokiego deficytu, dlatego wszystkie decyzje podejmuje w odpowiedzialności za stan finansów państwa oraz tak, by nie zatrzymać rozwoju kraju. Tu wspomniał o wielomiliardowych inwestycjach, przede wszystkim na transformację energetyczną.
2: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Redukcja datów o 20% na radomskim lotnisku. Polskie porty lotnicze tłumaczą, że struktura zatrudnienia została utworzona na podstawie błędnych założeń i część funkcji była dublowana, mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
7: Nie chcemy rozstawać się z pracownikami portu, a raczej przesunąć ich do obszarów, gdzie ich umiejętności będą efektywniej wykorzystane. Struktura zatrudnienia w Radomiu była dokładną kalką tej z Warszawy, bez uwzględnienia faktu, że port funkcjonuje w ramach PPL i część stanowisk czy obszarów była niepotrzebnie dublowana.
2: W poprzednim miesiącu odprawiono w Radomiu niemal 26 tysięcy podróżnych, co oznacza 43% wzrost względem lipca poprzedniego roku. A przed nami kolejna edycja akcji Czyste Tatry. W przyszły weekend wolontariusze ruszą w polskie góry, by zbierać zalegające tam odpady. Przez 15 lat działania akcji zebrano blisko 5 ton śmierci, ale widoczna jest tendencja spadkowa, mówi rzecznik wydarzenia Sławomir Rykowski.
8: Z roku na rok widzieliśmy poprawę. Tych śmieci było coraz mniej, a ostatnie 2, 3, 4 lata naprawdę jest już bardzo dobrze. Samo sprzątanie ma już taki wymiar bardziej tylko taki symboliczny, ponieważ to są, w tamtym roku zebraliśmy 100 kg, co w porównaniu z pierwszymi latami to był ułamek tego.
2: Akcja odbędzie się 28 i 29 sierpnia. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej czystapolska.org.pl. Jeśli czekacie na letnią aurę, to się dzisiaj nie doczekacie. Dużo deszczu, dużo chmur i do tego też burze. Przede wszystkim w Kujawsko-Pomorskiem, na zachodzie kraju, ale też dużo burz będzie

0: RFO. Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać.
2: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szkołę ogarnie.

0: najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 32 produkty, maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram, a jaja z wolnego wybiegu. O jajo, 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
3: Stokrotka.
4: Reklama.

0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Reklama.
6: Wichury, burze i ulewy, za nami niespokojna noc. Krzywy róg w żałobie to po nocnym rosyjskim ostrzale Ukrainę. Wybory w Krakowie coraz bliżej, eksperci wskazują, kto ma największą szansę na wygraną. Jest 10:00, słuchacie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Powalone drzewa, uszkodzone dachy, podtopione posesje i zalane drogi. Nad Polską przechodzi niż genueński, a z nim załamanie pogody. Od północy do 8 rano strażacy odnotowali niemal 2000 interwencji, mówi brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
7: Oczywiście ta liczba rośnie ze względu na to, że zgłoszenia napływają cały czas. Także już mówimy o niespełna 2000, a być może w tym momencie to już jest nawet więcej tych zgłoszeń.
6: Interwencje dotyczą głównie wiatrołomów i podtopień. Prewencyjnie ewakuowano 12 obozów harcerskich w całej Polsce.
7: To najwięcej zgłoszeń nam przybyło na Mazowszu. To było około 600 zgłoszeń właśnie dotyczących wystąpienia zagrożeń spowodowanych właśnie silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu.
6: Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Z kolei na Dolnym Śląsku, w Leśnej, koło Lubina, ogłoszono wczoraj alarm przeciwpowodziowy. Na szczęście skończyło się na strachu, mówi burmistrz Szymon Surmacz.
8: Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że lepiej być w gotowości. To wyszło na to, że zrobiliśmy po prostu ćwiczenia. Przećwiczyliśmy sobie, jak ile czasu jedziemy z piaskiem, ile czasu zajmuje nam rozdysponowanie ludzi, więc myślę, że to nie była zmarnowana noc. O 1:30 odwołaliśmy alarm.
6: Noc w całym regionie była pracowita. Strażacy mieli blisko 200 wyjazdów. Przede wszystkim do połamanych drzew i podtopionych posesji. Najwięcej interwencji było we Wrocławiu, Jeleniej Górze i w Legnicy. A w pasie od Wrocławia przez Łódź, Warszawę, Bydgoszcz, Pogdańsk, Białystok i Suwałki. Wciąż obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Kolejna tragiczna noc na Ukrainie. Kijów po raz drugi w tym tygodniu został zaatakowany rakietami balistycznymi i dronami. Uszkodzone zostały głównie magazyny, a także infrastruktura kolejowa. Sprzątanie gruzów trwa tymczasem w Krzywym Rogu. Wczoraj po południu zaatakowano największe centrum handlowe w mieście. Zginęło 16 osób, ponad 100, w tym 20 dzieci zostało rannych. Atak na swoje miasto rodzinne skomentował prezydent Zełenski. Doszło do uderzenia kilku rosyjskich dronów. Było to celowe, podłe działanie. Jeden po drugim. To absolutne bestialstwo Rosjan. Po prostu bestie. Na pewno odpowiemy. Jutro w Krzywym Rogu ogłoszony zostanie dzień żałoby. Ekspert nie ma wątpliwości. Będzie druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Faworytem sondaży? Łukasz Gibała. Drugie nazwisko w tym pojedynku nie jest tak oczywiste. Ocenia politolog z Klubu Jagiellońskiego Tomasz Synowiec.
9: Powiedziałbym, że największe szanse są na to, że druga tura będzie wyglądała Łukasz Gibała, a Monika Piątkowska. Możliwa jest taka konfiguracja, w której Monikę Piątkowską zastępuje Michał Drewnicki. No i gdyby Monice Piątkowskiej bardzo źle szło, no to wtedy zwiększają się automatycznie szanse Darii Gosek-Popiołek. No ale to też jest już scenariusz, w którym ona raczej raczej byłaby takim czwartym koniem, który by zaskoczył, gdyby weszła do drugiej tury.
6: Wybory prezydenckie w stolicy Małopolski odbędą się 27 września. Aktualnie komitety wyborcze zbierają podpisy poparcia pod kandydaturami, a termin ich zgłaszania mija 3 września. Wyjątkowa akcja byłych komandosów. Przeszli ponad 100 kilometrów w szczytnym celu, chcąc pomóc swojemu choremu koledze. Trasa prowadziła od Szczecina aż do Dziwnowa. Do celu dotarli wczoraj wieczorem, mówi Wiesław Grzybowski z 15 oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy.
4: Jeśli chodzi o nastroje, podczas marszu były różne. Od bólu poprzez śmiech i żarty. Chodzi o to, żeby stworzyć pewną atmosferę podczas tego marszu, żebyśmy mogli komuś pomóc, bo i tak już idziemy. Atmosfera jest super. Wszyscy są dumni, zadowoleni siebie, że ten cel, który sobie postawili, udało im się zrealizować.
6: Akcja odbyła się z myślą o panu Krzysztofie, który jest po udarze mózgu. W sieci trwa zbiórka pieniędzy na rehabilitację mężczyzny. Dużo deszczu. Dzisiaj nie ma miejsca w Polsce, gdzie te opady by się nie pojawiły. Do tego wszystkiego dojdą też opady gradu. Być może mogą pojawić się na Dolnym Śląsku albo na Śląsku. Tam też intensywne burze. Na termometrach od 17 stopni na Pomorzu, 19 będzie na zachodzie kraju, 21 na Mazowszu i najwięcej 23 na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu.
5: No i proszę bardzo, jest sobota, 22 dzień sierpnia, godzina 10 na zegarach, a my zaczynamy weekendowy program w rytmie hitów w Vox FM. Arek Sikora, dzień dobry, kłaniam się nisko i zapraszam. No, w tym programie bardzo dużo hitów, Darius Finlay na dobry początek tej godziny, Do It All Night, można robić głośniej, dzień dobry.

nieco bioderkowych brzmień to Enrique Iglesias, Farruko i Mepa C w sobotę. Co tu dzisiaj można świętować? Zerkam, sprawdzam. Dzień Pracownika Ochrony. Jak najbardziej. Pozdrawiamy serdecznie, gorąco. Mamy dzisiaj też Dzień Mleka Roślinnego na przykład. No to taki kartonik. Albo szklaną butelkę mleka dla ochroniarza można dzisiaj na przykład wręczyć, co nie? A że weekend, no to może nawet spotkacie jakiegoś ochroniarza.

0: Remedy, Maurice, Close to You, prościutko z best listy. Zerkajcie na voxfm.pl i w naszą aplikację. No i głosujcie, głosujcie, no bo to wasze głosy przekładają się później na to, jak ta best lista wygląda i na jakim miejscu jaka piosenka się znajduje. Voxfm.pl, głosujcie, a później w piątek słuchajcie. VoxFM.
1: Reklama. Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Wakacyjne voucher ubranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. A tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: My też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Castorama!
12: W teorii okazje na ogród się skończyły.
11: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Let's go! Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł. Do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Reklama.
15: VoxFM.
16: Robi lato.

Ice MC, Think About The Way w Vox FM. No tak wam gramy, w rytmie hitów, od tego jesteśmy. No właśnie, a wy gdzie jesteście, co robicie? Dajcie nam znać, 609-869-869, ten numer do waszej dyspozycji. Piszcie, dzwońcie, chwalcie się, chętnie przekażemy to całej Polsce.

0: grupa Active jeszcze przed godziną 11 w Vox FM. No dobra, okej, okay, to wszystko się zgadza. O 11 wiadomości radia Vox FM o tym, co najważniejszego dzieje się w kraju i na świecie, posłuchacie już za chwilę, a później znów posłuchacie hitów. Mamy je przygotowane, już za moment zagramy. Bądźcie blisko radia.
1: Vox FM. Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dzień dobry, witam.

0: weekend marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czyta lektor AI.

0: 14,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustawus, cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów.
1: Stokrotka.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Let's go! Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.
12: Tysiące interwencji ponocnych na Wałnicach. Od tego zaczniemy wiadomości. Podpalacz w rękach policjantów z Katowic. 23-latek podłożył ogień pod targowisko. Polskie siatkarki zawalczą o Mistrzostwo Europy. Dziś spotkanie z Węgierkami. Jest 11:00. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej pozostają w gotowości do działania, przekazał minister Kosiniak-Kamysz. A to w związku z nawałnicami, które przechodzą przez Polskę. Od wczoraj alerty dotyczą większości kraju. Przed nami kolejna, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
13: Nadal obowiązują ostrzeżenia tutaj na północnym wschodzie, centrum, na silny wiatr przekraczający 100 km na godzinę. Do tego na wybrzeżu obowiązują ostrzeżenia jeszcze przed intensywnymi opadami deszczu. Od południowego zachodu przez centrum po wschód także obowiązują ostrzeżenia na burze i intensywne opady deszczu. W nocy z soboty na niedzielę sytuacja powinna już się stabilizować.
12: Niespokojna noc była nie tylko na Mazowszu. Burzowo-deszczowy front przeszedł też przez Kujawsko-Pomorskie. Strażacy od północy wyjeżdżali do ponad 400 interwencji. Najwięcej było ich w Brodnicy i Mogilnie, mówi Krzysztof Meller, oficer prasowy Straży Pożarnej w Mogilnie.
14: Zdarzenia związane z warunkami pogodowymi są to lokalne podtopienia posesji, budynków, czyli piwnice zazwyczaj, podwórza. Wszystkie działania zakończą się w momencie usunięcia wszelkich zagrożeń. Na szczęście obyło się bez poszkodowanych, bez ofiar.
12: Alerty pogodowe w Kujawsko-Pomorskim obowiązują do południa. Sprawca pożaru targowiska w Katowicach został zatrzymany. To 23-letni mężczyzna. Po północy 15 boksów spłonęło przy ulicy Mickiewicza, mówi rzecznik tamtejszych strażaków Jakub Tonnost.
15: Stwierdzono rozwinięty pożar kilkunastu drewnianych boksów handlowych o wymiarach około 3x3 metry. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, podali 3 prądy wody na palące się boksy, odłączyli zasilanie, a następnie dogaszali zarzewie ognia i kontrolowali pogorzelisko kamerą termowizyjną.
12: Pożar został opanowany po drugiej w nocy. Na szczęście w pożarze nikt nie ucierpiał, a do tego tematu wrócimy jeszcze w kolejnym wydaniu wiadomości. A teraz w wiadomościach maksymalne stawki za paliwo na weekend. Wczoraj opublikował je minister energii Miłosz Motyka. Litr popularnej 95 kosztuje teraz nie więcej niż 6,54 zł, a litr diesla maksymalnie 7,59 zł. Te stawki obowiązują do poniedziałku włącznie, a pakiet CPN będzie aktualizowany aż do końca wakacji. Polskie siatkarki zaczynają walkę o medal Mistrzostw Europy. W pierwszym meczu w Stambule zmierzą się z reprezentacją Węgier. Początek tego spotkania o 18:00, a doczekać się pierwszej potyczki nie może już środkowa reprezentacji Sofia Stefanik.
16: Fajne przeżycie na pewno. Mistrzostwa Europy to jest świetna impreza, także nie mogę się doczekać, a zaczniemy.
12: W grupie Polki zmierzą się jeszcze z Turcją, Słowenią, Łotwą i Niemcami. Chwilowa. Przejaśnienia się pojawią, ale dzisiaj tylko naprawdę przez chwilę, bo przede wszystkim dużo chmur, dużo deszczu i burze na północno-zachodniej części Polski. 20 stopni w centralnej Polsce, 19 nad morzem, 23 najwięcej dziś na Podkarpaciu i tutaj też najmniej opadów deszczu, ale będzie bardzo pochmurno. Na barometrach 1013 hektopaskali i dzisiaj całe złe samopoczucie zrzucamy na biometr.
1: No to, że tak powiem, czas na hity, szanowni państwo. 11 godzina na zegarach, 22 dzień sierpnia w kalendarzu, to jest sobota, sobocia. Nie może zabraknąć imprezowych brzmień. No, no właśnie, zadbamy o to. Arek Sikora, dzień dobry, witam i zapraszam. Róbcie głośniej, siądźcie wygodnie. Jesteśmy razem z wami, cokolwiek robicie. No i gramy w rytmie hitów. Sandro, Everlasting Love, na dobry początek tej godziny. Ponawiam pytanie, które gdzieś tam padło. Co robicie, gdzie jesteście, jakie plany na sobotę? Możecie śmiało dawać znać. 609-869-869. Numer wklikujcie na waszych smartfonach. Piszcie do nas, smsujcie, dzwońcie. Jesteśmy tutaj dla was.

Krystian napisał na 609-86-9-86-9 a propos planów na dzisiaj. No stara mnie gania od rana, tu jedź, tu zrób, to kup, to załatw, bo szykujemy się dzisiaj na wesele. Idziemy jako goście, ceremonia na 16, ale wszystko wiadomo, trzeba najpierw przygotować. Życzcie mi powodzenia, trzymajcie kciuki, okej? Krystian, dasz radę, wytrzymasz teraz przygotowanie, to może być ciężej, ale później, no, wybawisz się na weselu. Tego ci życzymy.

0: September i Satellites. Vox FM, tak się właśnie gra. Tak się właśnie gra. Szanowni Państwo, za moment kolejne hity i Money widzę tutaj na horyzoncie będzie Don't Be So Shy, Seabull z utworem Wonderland też zagramy, a to wszystko po krótkiej przerwie o charakterze komercyjnym. Także nigdzie nie uciekajcie, bądźcie blisko radia, za moment wracamy z najlepszymi hitami.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę kefiry kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę. Kaufland.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 9 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: Też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Reklama. Vox FM.
15: Vox

No i tak się właśnie gra w Vox FM, to jest Galaxy. Oczywiście Kangs w Vox FM. Co robicie? 609-86-9869. A propos soboty, dajecie znać. No tutaj Kinga napisała, że dzisiaj cały dzień pracuje. No i nie może sobie pozwolić na jakieś tam zabawy. Vox. No to pewnie w nawiązaniu do Krystiana, który pisał, że dzisiaj idzie na wesele. Nic się nie przejmuj, podobno w pracy też można się pobawić, o ile szef nie patrzy. Powodzenia.

0: szanowni państwo. Cause you are young, jeszcze przed godziną 12, a no właśnie, zerknijcie na zegary, nie oszukujemy, za moment godzina 12 na zegarach, a jak pojawi się godzina 12 na zegarach, no to w Vox FM pojawią się wiadomości radia Vox FM. Zostańcie, posłuchajcie uważnie.
1: Autopromocja.
2: Energia. Moc. Jazda bez trzymanki. Już dziś wieczorem na imprezę.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać.
2: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
11: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
12: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
14: Intensywne porywy wiatru i ulewy, to czeka nas w pogodzie w najbliższych godzinach. Katastrofa ekologiczna nad rzeką Bóbr, tamtejsi przedsiębiorcy liczą straty. A na Śląsku najlepsi lekkoatleci zbierzą się w memoriale Kamili Skolimowskiej. Jest samo południe, słuchacie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Wciąż obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia przed tymi zjawiskami dla 11 województw. Alerty przed burzami dotyczą Dolnośląskiego, Opolskiego, południowej części Lubuskiego, Wielkopolskiego i Łódzkiego, a także zachodniej części Śląskiego. Do tego silny wiatr. W porywach nawet powyżej 100 km na godzinę, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasak.
15: Porwisty wiatr z wartościami przekraczającymi 100 km na godzinę powinien utrzymać się do godzin popołudniowych, natomiast w kolejnych godzinach ta porwistość tego wiatru będzie się obniżać. Natomiast burze będą występować właściwie do godzin późno popołudniowych.
14: Najgorsza sytuacja jest w województwach mazowieckim, pomorskim, podlaskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim i lubelskim. W tym ostatnim sytuację śledzi nasz reporter Arkadiusz Michlewicz.
16: To będzie pracowity dzień, tak mówią strażacy, którzy w samym tylko Lublinie interweniowali od godziny 7 ponad 140 razy. Najczęściej wyjeżdżają do wiatrołomów. Kierowcy muszą uważać na węźle S12, S17 przed zjazdem na ulicę Mełgiewską, bo tam wiatr zerwał oznakowanie na jednej z bramownic. W tej chwili służby naprawiają uszkodzenia.
14: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. On dotyczy godzin popołudniowych. Za to na koniec tygodnia wróci do nas już letnia aura z 30 stopniami na termometrach. Awantura na drodze do Morskiego Oka. Obrońcy praw zwierząt zablokowali szlak siadający na drodze. Nie przepuszczali zaprzęgów konnych, ale też pieszych turystów. Na miejscu pojawili się też górale i przewoźnicy, a blokujących aktywistów z drogi usunęła policja.
17: Niestosowanie do wykonywanych poleceń będzie skutkowało represją do sądu. Przesuwamy, dawaj, zabieramy.
14: Protestujące domagają się, by konie całkowicie zniknęły z drogi nad Morskie Oko. Na razie, według wypracowanego kompromisu, od września ich trasa zostanie skrócona o połowę, a najbardziej stromy odcinek obsłużą elektryczne busy. Tysiące turystów tygodniowo, tyle tracą przedsiębiorcy z nad Bobru. Rzeka jest zamknięta od blisko 2 miesięcy po katastrofie ekologicznej związanej z remontem zapory Pilchowice. Właściciel przystani z nad rzeki Bóbr, Mariusz Kałodziej, nie kryje rozgoryczenia.
18: To jest po prostu szczyt hipokryzji. Każdy mówi, że wspiera, że rozmawia. Absolutnie tak nie jest. To są naprawdę dosyć poważne pieniądze. Zresztą to jest biznes typowo sezonowy. My musimy w 3 miesiące zarobić na cały rok.
14: Burmistrz miasta i gminy Wleń, Artur Zych, proponuje przedsiębiorcom umorzenie podatków, ale jak sam przyznaje, to bardzo niewiele i będzie składał petycję.
19: Żeby była możliwość uznawania terenu bardzo małego, zaobjętego klęską żywiołową. To dawałoby i rządzącym, i dawałoby władzom samorządowym możliwość dużo większej pomocy ludziom poszkodowanym w tych wypadkach.
14: Woda według sanepidu spełnia już normy, ale to, co niepokoi, to dno rzeki. Jak informuje Biuro Wojewody, eksperci analizują wyniki badań i od tej oceny zależy decyzja w sprawie zniesienia zakazu. Gwiazdy polskiej i światowej lekkoatletyki wystąpią jutro w Chorzowie. Na Stadionie Śląskim odbędzie się memoriał Kamili Skolimowskiej, zaliczany do Diamentowej Ligi. To okazja do zobaczenia medalistów niedawno zakończonych Mistrzostw Europy. Wśród nich Natalia Bukowiecka, startująca na 400 metrów.
20: Przyjedziemy nie tylko ja, ale wielu polskich lekkoatletów z naszymi medalami, że tak powiem, wspólnie je celebrować, więc to jest naprawdę niesamowite uczucie.
14: Na dziś rozgrzewka na rynku w Katowicach, gdzie odbędą się konkursy skoków dal, pchnięcia kulą oraz skoków wzwyż mężczyzn. Dzisiaj szansy na przejaśnienie raczej nie będzie, jeśli już to tylko na chwilę. No i znów wrócą do nas opady, a do tego grad, to na południowym zachodzie kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, najwięcej stopni mamy teraz w Terespolu, tutaj 23 kreski powyżej zera, natomiast w Chojnicach dokładnie 10 stopni mniej. Burze dziś w centralnej Polsce pojawią się po południu, wieczorem też na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem, a biometr dziś niekorzystny.
21: Na zegarach 12, sobota w kalendarzu, a my cały czas z workiem hitów, jak to się mówi, mamy i nie zawahamy się ich użyć. Millennium Day After Day, czyli najsłynniejsze ajaj chyba, jakie istnieje. Róbcie głośniej, zaczynamy. Arek Sikora, dzień dobry.

Gromi, Lukas Meyer i We Don't You w Vox FM. Tak się gra, tak się właśnie gra w Voxie. Słuchajcie, jeszcze trwają wakacje, jeszcze są, jeszcze może coś się w te wakacje wydarzyć, a może już się coś w te wakacje wydarzyło, VoxFM.pl, zakładka konkursy, tutaj zapraszamy. I a propos tego, co się wydarzyło, to my czekamy na tę historię, gdzie poszło coś nie tak. Wydarzyło się coś, ale miało się nie wydarzyć, tak po prostu. Wakacyjne wtopy, szukamy ich i w zamian 2000 zł. Gra towarzyska, wafelki, zapas wafelków. Do tej gry towarzyskiej można pochrupać na przykład. Jak wolicie, co nie? To wszystko oddajemy w wasze ręce. Najpierw zgłoście się na voxfm.pl, a później my dzwonimy do was i dzielimy się tym, co mamy. Korzystajcie.

0: se salavi, baby.
1: Prościutko z bestlisty. Chris Cross, Amsterdam i My Oh My w Vox FM. No właśnie, bestlista na voxfm.pl, a także w naszej nowej apce. Głosujcie. W piątek 17 to wyniki waszego głosowania. Krzysiek Skrzypkowski prezentuje. A więc wtedy bądźcie blisko radia. Póki co plusy, minusy do waszej dyspozycji.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
9: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Castorama!
13: W teorii okazje na ogród się skończyły.
14: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
16: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
15: To w ogóle możliwe?
16: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Reklama.

Strong Enough. To Cher. I niesamowity kawał głosu. To trzeba przyznać. Jeżeli chodzi o granie w rytmie hitów, no to numer, który jest niesamowicie magnetyczny. Pytacie o niego cały czas. Prosicie, żeby go zagrać. No, my nie potrafimy się powstrzymać. I tak, tak, tak. Nam też się nieziemsko podoba. Bauza i Magnetic już teraz w Voxie. Można robić głośniej. Nawet trzeba zrobić głośniej. Koniecznie.

0: In and Out of Love to Armin van Buuren i Sharon Den Adel, niezastąpiona w swoim kryształowym głosie. Za moment godzina 13, o 13 wiadomości Radia Vox FM. Zostańcie posłuchać o tym, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie, a później znów zagramy w rytmie hitów.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
6: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
7: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku?
10: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
11: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
12: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
13: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
14: Dwie osoby zginęły w wypadku samochodowym na Podkarpaciu. Prawie ćwierć miliona odbiorców bez prądu to po nawałnicach, które przeszły przez Polskę. Na koniec kolejowe święto w Małopolsce. Jest 13. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Tragiczny wypadek na Podkarpaciu. Dwie osoby nie żyją, a dwie kolejne trafiły do szpitala. To po czołowym zderzeniu dwóch osobówek na Krajowej Dziewiątce w Głogowie Małopolskim. Wstępnie ustalono, że 42-letni kierowca jednej z osobówek podczas wyprzedzania kolumny pojazdów zjechał na przeciwległy pas i uderzył w drugi prawidłowo jadący pojazd. Autem podróżowały trzy osoby, 39-letni kierowca oraz 73-letnia pasażerka i 78-letni pasażer, mówi Gabriela Słońska-Płonka z Policji w Rzeszowie.
15: Niestety w wyniku zdarzenia 39-letni kierujący Kiją oraz 73-letnia pasażerka ponieśli śmierć na miejscu. 78-letni pasażer Kii oraz 42-letni kierujący BMW zostali przetransportowani do szpitala.
14: Krajowa Dziewiątka w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez kilkadziesiąt minut. Niemal ćwierć miliona odbiorców cały czas nie ma prądu. To skutki nawałnic, które od wczorajszego wieczora przechodzą przez Polskę. Najtrudniejsza sytuacja jest w tej chwili na Mazowszu, gdzie, jak podaje PGE Dystrybucja, dostaw energii pozbawionych jest około 126 tysięcy osób. Około 33 tysięcy naszych odbiorców nie ma prądu w rejonie Płocka, mówi Grzegorz Baran z Energooperator.
16: Mamy obecnie awarię masową w trzech oddziałach: olsztyńskim, oddziale toruńskim i oddziale płockim. Cały czas jakby brygady pogotowia energetycznego pracują w terenie. Awarie są lokalizowane, usuwane tak, aby to zasilanie do odbiorców wszystkich jak najszybciej przywrócić.
14: Większość awarii dotyczy trudno dostępnych miejsc, dlatego trudno oszacować, jak szybko zostaną usunięte.
16: Przede wszystkim to są szkodzenia na odcinkach leśnych, zadrzewionych, zerwane przewody, połamane słupy, to są tego typu uszkodzenia.
14: IMGW wciąż ostrzega przed silnym wiatrem na północy, w warmińsko-mazurskim, na Pomorzu, Podlasiu i Mazowszu, ale też przed burzami na południu, na Dolnym Śląsku, w Opolskim, Śląskim, Łódzkim i Wielkopolskim. Dymisja. Po głośnym raporcie Polaków portret własny. Ze stanowiska rezygnuje autorka i rządowa pełnomocnik do spraw promocji marki Polska Barbara Mróz-Gorgoń. Opracowanie z 2025 roku wywołało kontrowersje z powodu błędów i wykorzystania sztucznej inteligencji. O szczegółach nasz reporter Michał Skalimowski.
17: Barbara Mróz-Gorgoń w mediach społecznościowych pisze, że przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli. Zaznacza jednak, że wierzy, że projekt ważny dla Polski będzie kontynuowany. Wcześniej informowała, że raport nie był częścią zamówienia ani umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Miał być wykorzystywany wewnętrznie i nie powinien trafić do sieci. Od sprawy odcina się też resort. Główna autorka opracowania przyznała, że przygotowano je z użyciem sztucznej inteligencji, ale nie zostało ono przez nią wygenerowane. Politycy PiS-u złożyli do prokuratury i CBA wnioski o wyjaśnienie sprawy raportu. Śledczy prowadzą czynności sprawdzające.
14: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Na koniec jeszcze kolejowe święto w Małopolsce. Dokładnie 150 lat temu pierwszy pociąg przejechał trasą Tarnów-Lelechów. Z tej okazji w weekend w regionie będą liczne atrakcje. Wśród nich wystawa zabytkowych pojazdów, no i będzie też możliwość przejazdu słynnym żółto-niebieskim pociągiem.
18: Siadajcie Państwo! Powrót do młodości, do wspomnień, do dzieciństwa. Przyjemność ogromna.
19: To jest moja młodość. To jest po prostu kawałek historii, która powoli odchodzi do lamusa.
20: Łukasz Wideł, zastępca naczelnika sekcji utrzymania taborów Polregio. To jest 50-letni pojazd, który jest w oryginalnym kształcie, w oryginalnych barwach. Słynny żółto-niebieski, który pewnie większość osób kojarzy. Przez bardzo wiele lat takie pociągi kursowały m.in. po tej trasie.
21: Proszę wsiadać!
14: Kolejowe święto w Nowym Sączu potrwa aż do jutra. Dużo chmur, dużo deszczu, nic się nie zmienia, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne. Dziś do końca dnia rzeczywiście czekają nas bardzo mokre godziny. Do tego wszystkiego burze na zachodzie kraju. 23 stopnie w Małopolsce w tym momencie, 21 na Mazowszu i najchłodniej dzisiaj w zachodniopomorskim, zaledwie 18 na plusie. Jutro będzie jeszcze chłodniej, ale na szczęście mniej deszczu, a najcieplejsza temperatura to Dolny Śląsk, 21.
0: Dzień dobry ponownie, tu Vox FM i tutaj, szanowni państwo, robimy lato. Niezmiennie, nawet jak jest sobota, to my absolutnie, ależ to absolutnie się od tego nie wymigujemy, tylko też robimy lato. Mało tego, to jest weekend, tak program ten się nazywa. Sobota w kalendarzu, a na horyzoncie same hity. Dzień dobry. Arek Sikora, kłaniam się nisko. Lady Gaga też jest razem z nami. Na dobry początek tej godziny jej Poker Face. Dede Negra z kawałkiem podłogi też się pojawi. Run, Run, River od Davida Getty, Aloka też na naszym muzycznym horyzoncie. Będzie pięknie, jest pięknie, będzie wspaniale. No to takie tam obiecanki, cacanki, ale jak najbardziej się z tych obietnic wywiązujemy. No, wy tylko musicie zrobić głośniej. Arek Sikora, dzień dobry.

Marshmallow, Save My Love. Piszecie cały czas 609-869-869, bo padło pytanie gdzieś tam na początku programu, co dzisiaj robicie, czym się zajmujecie, co tam u was w ogóle. No i tutaj, proszę bardzo, Kasia napisała, że sobota wolna, ani nie ma do pracy, ani nigdzie nie wyjeżdża, nic nie zaplanowała, a więc... postanowiłam posprzątać w domu, zrobić już jesienne porządki. Kasia, ja wiem, że czasami pogoda taka chłodniejsza się robi, ależ to jeszcze lato, jeszcze, bo nam jesień przypędził. Zostaw te miotła.

0: C'est la vie, jak to, ale to ma w sobie te głębie, prawda? To jest mądrość życiowa zawarta w tych trzech słowach. Takie jest życie, c'est la vie. Khalid nam o tym przypomniał już teraz, proszę bardzo. Zagramy za moment pięknie w rytmie hitów, Modern Talking na horyzoncie, wcześniej przerwa o zabarwieniu komercyjnym, a wy bądźcie blisko radia.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Reklama.

miło się zrobiło. No, to bardzo dobrze. Taki był plan, szanowni państwo, i taki był właśnie hicior. O, jak miło. Ekipa Wujkuki, Wiktoria Niekało, tak zagraliśmy, a zagramy też pięknie, bo widzę tutaj na horyzoncie bardzo gorące rytmy. Alvaro Soler, no i jego Animal. Gramy.

0: Living La Vida Loca jeszcze przed godziną 14 w Vox FM to nie kto inny jak Ricky Martin. Za moment właśnie godzina 14, o 14 wiadomości radia Vox FM. Zostańcie posłuchać o tym, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie, a po 14, o już widzę, Edward Maja między innymi będzie. Zostańcie razem z nami.
1: Autopromocja.
2: Wreszcie urlop.
3: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie! Vox FM robi lato.
4: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
4: Vox FM robi lato.
5: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
10: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
13: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
14: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
13: To w ogóle możliwe?
14: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Reklama.
15: Sześć gospodyń wiejskich z poparzeniami ciała trafiło do szpitala, to po wybuchu gazu pod Opocznem. Niebezpieczna pogoda nad morzem, nad Bałtykiem potężny sztorm. Brawurowa akcja stołecznej policji, w ich rękach kilkudziesięciu poszukiwanych. Jest 14, słuchacie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Wybuch gazu pod Opocznem. Doszło do niego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakościelcu. Sześć kobiet z koła gospodyń wiejskich z poparzeniami ciała trafiło do szpitali, mówi rzecznik prasowa policji w Opocznie Agnieszka Januszewska-Kałużna.
16: W miejscowości Zakościele w gminie Drzewica, w budynku OSP, najprawdopodobniej w wyniku rozszczelnienia butli gazowej, doszło do wybuchu gazu. W wyniku tego zdarzenia sześć kobiet doznało obrażeń ciała. Zostały one przewiezione do szpitali. Na miejscu pracują służby.
15: W remizie trwały w tym czasie przygotowania do dożynek. Wiatr do 90 km na godzinę i sporo deszczu. Od rana w Trójmieście intensywnie pada, a silny wiatr daje się we znaki mieszkańcom i kierowcom. Strażacy mają pełne ręce roboty. Od północy mieli blisko 100 interwencji. O szczegółach nasza reporterka Dominika Bakura.
17: Najwięcej zgłoszeń odnotowano w powiatach sztumskim, gdańskim, nowodworskim i tczewskim. Strażacy interweniują przede wszystkim przy podtopieniach i usuwaniu skutków silnego wiatru. Wypompowują wodę, udrażniają studzienki, usuwają powalone drzewa i połamane gałęzie. Pogoda pokrzyżowała też plany organizatorom. Z powodu trudnych warunków odwołano wiele plenerowych wydarzeń związanych z końcem wakacji. W Gdańsku nie odbyła się m.in. parada żeglowców. Żegluga Gdańska odwołała również wszystkie dzisiejsze kursy tramwaju wodnego na trasie Hel-Sopot.
15: Relacjonowała Dominika Bakura, dziękuję. Tymczasem w Wielkopolsce strażacy ewakuowali uczestników dwóch obozów harcerskich, mówi Martin Halasz ze straży.
9: Łącznie ewakuowano o 600 osób z obozów miejscowości Imiałki w powiecie gnieźnieńskim. Ci uczestnicy zostali przewiezieni na pola lednickie. Natomiast 51 osób ewakuowało się z obozów miejscowości Kierz w powiecie słupeckim.
15: Od piątkowego wieczora aż do dzisiejszego poranka strażacy w Wielkopolsce mieli blisko 500 interwencji.
9: Te interwencje dotyczyły dotychczas usuwania gałęzi, powalonych drzew, które przewracały się również na samochody będące na parkingach. W niektórych miejscach strażacy wypompowywali wodę, natomiast na ten moment nie odnotowano żadnej osoby poszkodowanej.
15: Strażacy apelują o zachowanie ostrożności, śledzenie komunikatów i zabieranie z zewnątrz rzeczy, które mogą być niebezpieczne przy porywistym wietrze. 78 osób zatrzymanych w jeden dzień. Stołeczna policja przeprowadziła wielką akcję w Warszawie i okolicach, mówi nam młodszy aspirant Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji.
18: Ponad 800 domów, mieszkań i hosteli zostało skontrolowanych, także mówimy tutaj nawet o zaangażowaniu ponad 700 policjantów.
15: A wśród zatrzymanych obywatele Polski, Azerbejdżanu i Ukrainy.
18: Były to osoby poszukiwane, za którymi sądy i prokuratury wydały listy gończe lub nakazy doprowadzenia.
15: W czasie akcji odnaleziono też 4 zaginione osoby. Wszyscy zatrzymani trafili do aresztów śledczych albo zakładów karnych. To kolejna taka akcja stołecznych funkcjonariuszy. Pod koniec lipca zatrzymali oni 89 poszukiwanych. Początek września upłynie w Zielonej Górze pod znakiem winiarskich tradycji tego regionu. Od 4 do 13 września odbędzie się tu największe w Polsce winobranie. Będą też liczne dodatkowe atrakcje, mówi Bartłomiej Gruszka z Fundacji Tłocznia.
19: Przygotowaliśmy liczne degustacje. Też mamy zaplanowane liczne spacery winiarskie. Te spacery wieczorne z lampami naftowymi po ciekawych zakamarkach Zielonej Góry, po piwnicach winiarskich. No i też mamy galę lubuskiego wina w palmiarni.
15: A podczas winobrania będą kursować winobusy, które zabierają gości na lubuskie winnice. Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, to nic innego niż intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru i burze nas nie czeka, no więc sprawdźmy, co będzie działo się w nocy. A tutaj proszę, niespodzianka, też opady deszczu, przede wszystkim na wschodzie kraju, ale też na Pomorzu. Mniej tych opadów, ale też delikatne pojawią się na Mazowszu. Tutaj w nocy 13 stopni na plusie i to będzie najcieplejsze miejsce, a najchłodniej na Warmii i Mazurach zaledwie 10 na plusie.
0: Dzień dobry, to Vox FM. Tutaj gramy w rytmie hitów. No jeśli potrzebujecie energii, jeśli potrzebujecie najlepszych hitów, no to bardzo dobrze trafiliście. Jesteście w dobrych rękach i już to wam udowadniamy. Stereo Love za moment. Unchained Melody od Kenny Silva też na horyzoncie. Amna, Tell Me Why. Tak zaczynamy tę godzinę. Arek Sikora, dzień dobry.

Enej i Radio Hello. No właśnie, radio jest wspaniałe, bo radio bawi, uczy, gra piękne muzyczki. Proszę bardzo, takie na przykład jak Radio Hello. A propos bawi, uczy, nie wiem, czy wiecie, że ziemniaki, jakie gotujecie, to nie wolno ich przecinać na pół, przekrajać. No, tak czytam teraz w necie. Najnowsze badania naukowców. Mówią, że jak się ziemniaka przekroi, to później to wszystko, te wartości odżywcze uciekają w wodę i ich nie ma potem. I ziemniak jest ziemniakiem. Ale jak się człowiek spieszy, no to wiadomo.

0: Remandi i Close Do You w Vox FM prosto z bestlisty. VoxFM.pl właśnie zakładka bestlista, a także nasza apka na smartfonach. Koniecznie zerkajcie, koniecznie sprawdzajcie, bo tam możecie głosować. A jak już zagłosujecie, to koniecznie słuchajcie również w apce, no bo przez apkę to możecie nas słuchać naprawdę w internecie, na całym świecie. Polecamy. Vox
1: FM. Reklama.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Wakacyjne voucher ubranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. A tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

Alchemist Project. Uwielbiam grać chłopaków w okolicach weekendu, no bo wiecie, jak to jest, nie? Alchemicy zajmują się różnymi miksturami, a w weekend, no my każdy z nas chyba takim alchemikiem chce zostać i różne rzeczy później z tego wychodzą. Dbajcie o siebie w ten weekend.

kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na

0: You May Be In Love?
1: Być może się ktoś z was zakochał, to takie pytanie Blue Cafe stawia, to już nie patrzcie się tak na mnie. Jeśli tak, to szczęścia, miłości, radości. I w ogóle dobrej reszty soboty wam życzę i dziękuję za wspólnie spędzony czas. Arek Sikora odmeldowuje się, słyszymy się w poniedziałek, godzina 10. Tymczasem zapraszam na wiadomości te chwilę po godzinie 15.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
11: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i bracia Koral. 2 plus 2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
13: ceny. 3, 17, 40.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
17: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Reklama.
19: Awantura na szlaku do Morskiego Oka. Chodzi o spór wokół transportu konnego. Tysiące interwencji w Płocku i okolicach to po ulewach i burzach. Na koniec Małopolska i zaproszenie na jarmark rzemiosła. Jest 15, słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Gorąco na szlaku do Morskiego Oka. Protest zorganizował Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt, który domaga się likwidacji transportu konnego. Miało być pokojowo, ale pikietujący zablokowali drogę. Siłą zostali usunięci przez policję. Ale oprócz pikiety przeciwników odbyła się też kontrmanifestacja, dużo większa. Zwolenników, górali i koni.
20: Uwaga, proszę państwa,
21: Ratunku! Dlaczego wy nas blokujecie?
22: Legalny protest.
21: Że my nie chcemy policji. Proszę, odwołujemy was.
23: Terroryści.
21: A wy kim jesteście? Kim jesteście?
23: Jesteście tutaj opłaceni goście. Jesteście tutaj po to, żeby biznes robić.
22: Tatrzański Park Narodowy przede wszystkim wprowadza działania destrukcyjne dla innego systemu transportu turystów niż transport konny. My się na to nie zgadzamy.
24: Jak żeście się bawili na termach, tam żeście się relaksowali, a tu się przychodzicie wyładować na koniak i na górala.
19: Policja zatrzymała lidera Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt i z kajdankami na rękach przewiozła do Zakopanego. W trakcie legitymowania okazało się, że jest osobą poszukiwaną przez inną jednostkę policji do ustalenia miejsca pobytu. Zerwane dachy, powalone drzewa, uszkodzone nagrobki i tysiące mieszkańców bez prądu. Cała Polska walczy ze skutkami nawałnic. Pogoda nie była łaskawa m.in. na terenie Płocka i powiatu, mówi rzecznik tamtejszych strażaków Wojciech Pietrzak.
0: Do chwili obecnej odnotowano już ponad 100 interwencji. Zdecydowana większość zgłoszeń dotyczy połamanych konarów oraz powalonych pojedynczych drzew. Strażacy interweniują również w związku z uszkodzeniami budynków. Odnotowano około 20 zdarzeń związanych z zerwanymi lub uszkodzonymi dachami.
19: Pogoda nie oszczędziła też lokalnych upraw.
0: Silny wiatr spowodował także szkody w gospodarstwach, uszkodzenia oraz zniszczenia tuneli foliowych wykorzystywanych do prowadzenia upraw. Do stanowiska kierowania komendanta miejskiego PSP w Płocku nadal wpływają kolejne zgłoszenia dotyczące skutków niekorzystnych warunków atmosferycznych.
19: Działania strażaków cały czas trwają. Służby apelują o zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów pogodowych. Wyciek amoniaku przy Metalurgicznej w Lublinie. Do zdarzenia doszło na terenie jednej z tamtejszych firm. Operator wózka widłowego przebił widłami zbiornik zawierający chemikalia, mówi rzecznik lubelskich strażaków, młodszy kapitan Bartłomiej Pytka.
1: Wyciekła substancja określona jako woda amoniakalna. 200 litrów tej substancji zostało zneutralizowane, a pozostałe 800 zostało przepompowane do innego zbiornika.
19: Na czas akcji 7 pracowników ewakuowano, a jedna osoba trafiła do szpitala. To już drugie podobne zdarzenie w przeciągu doby. Wczoraj podobna sytuacja miała miejsce w jednym z lubelskich centrów przeładunkowych. Na koniec jeszcze Stary Sącz w Małopolsce, gdzie trwa tradycyjny jarmark rzemiosła. W samym centrum miasteczka czekają rzemieślnicy, kapele regionalne, ale nie brakuje też lokalnych przysmaków, mówią wystawcy i kupujący.
2: Serniczki pyszne, makowce, kwaśnice, pierożki, smalec mamy. To są starodawne przepisy.
14: Aniołki, serwetki, kartki, koszyczki, wszystko własnoręcznie.
18: Przyjechaliśmy tu z koszyczkami, ale takie z drewna różne rzeczy. To u nas to już dziadek robił, potem tata z mamą, to tak już pokoleniowo.
25: Mamy swojskie pieczywo, no i troszeczkę słodkości. Wszystko ręczna robota.
26: Czy jesteśmy co roku, można poznać naszą kulturę, tradycje.
27: Przyjechaliśmy rano, żeby zobaczyć. Potem się wybieramy jeszcze raz po południu. Po prostu fajnie, można miło spędzić czas.
19: Starosądecki jarmark rzemiosła potrwa przez cały weekend. Trudne dzisiaj warunki atmosferyczne. Do końca dnia dużo chmur, dużo deszczu i burzowo, to na północnym zachodzie kraju. Jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, no to tutaj już sytuacja wygląda nieco lepiej. Jeśli chodzi o opady, rzeczywiście będzie ich mniej. Te pojawią się na Pomorzu, na zachodzie kraju i delikatnie też w centrum, ale poza tym będzie więcej przejaśnień, no i już burzy z nami nie będzie. Na termometrach maksymalnie 21 stopni Celsjusza w centrum, najchłodniej 17 na Podlasiu.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: give it to me, give it to me, give it to me.
1: Reklama.
2: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: Tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
14: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
13: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

0: buty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Znowu niespodzianka?
4: Teraz w aplikacji Rosplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosplan.pl. Regulaminy.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

0: sierpnia. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Reklama.
4: Zalało szpitale na Kujawach i Pomorzu. O szczegółach już za chwilę. Patostreamy na celowniku rządzących. W życie wchodzą nowe przepisy. Polska kontra Węgry. Siatkarki zawalczą o awans w Mistrzostwach Europy. Jest 16. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Intensywne deszcze wciąż daje się we znaki, m.in. w Kujawsko-Pomorskiem. Tam woda zalała piwnicę w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Na szczęście nie ma żadnego zagrożenia dla pacjentów, zapewnia Michał Żbigowski ze Straży Pożarnej.
5: Zalaniu głównie uległy tylko i wyłącznie pomieszczenia piwniczne. W jednej części tego szpitala woda przedostała się również do szybu windowego. Ta akcja związana z wypompowywaniem tej wody nadal jest w toku. Nie mamy żadnych informacji dotyczących odnośnie strat.
4: Woda wdarła się też do pomieszczeń szpitali we Włocławku i Brodnicy. W obu przypadkach sytuacja została szybko opanowana. Za pożar ma odpowiadać 23-latek. W rękach policji jest podejrzewany o podłożenie ognia pod targowisko przy Mickiewicza w Katowicach, mówi Dominik Michalik z policji.
6: Obecnie prowadzone są dalsze działania mające na celu dokładne wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Zaplanowano m.in. oględziny miejsca pożaru z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa.
4: W wyniku pożaru spłonęło kilkanaście straganów. W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał. Nowe prawo wchodzi w życie. Chodzi o przepisy dotyczące tak zwanego patostreamingu. Dzięki temu surowiej będzie można karać osoby zarabiające na przykład na upijaniu się podczas transmisji w internecie. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jakie kary przewidziano dla patoinfluencerów.
7: Nawet 3 lata więzienia za publikowanie w sieci treści przedstawiających przestępstwa czy poniżające traktowanie innej osoby. Jeśli takie materiały przedstawiają dodatkowo małoletniego, wtedy kara rośnie do 5 lat odsiadki. Przepisy wchodzą w życie po 30 dniach od podpisu prezydenta, jednak Karol Nawrocki już wtedy zaznaczał.
8: Brakuje dostatecznie precyzyjnej definicji patostreamingu. Powstają też wątpliwości co do egzekwowania prawa wobec transmisji prowadzonych spoza granic Rzeczypospolitej.
7: Przepisy przewidują też pewne wyłączenia, jeśli treść została opublikowana w związku z działalnością artystyczną, edukacyjną czy prasową.
4: A to był nasz reporter Jakub Krzyżak, dziękuję. Tymczasem minister kultury reaguje po kontrowersjach wokół akcji Ambasadorzy Pamięci Powstania Warszawskiego. Marta Cienkowska cofnęła patronat honorowy nad obchodami organizowanymi przez Stowarzyszenie Warszawa 44. To potem jak wśród osób promujących pamięć o bohaterskim zrywie znalazła się influencerka posiadająca profil w serwisie, w którym publikowane są treści dla dorosłych. Więcej o tym wie nasz reporter Michał Skolimowski.
9: W komunikacie Ministerstwa Kultury możemy przeczytać, że decyzje personalne i dobór ambasadorów w rażący sposób naruszają powagę i powszechnie przyjęte standardy upamiętnienia bohaterów powstania. Resort zaznacza też, że nie uczestniczył ani organizacyjnie, ani finansowo w wydarzeniu organizowanym przez stowarzyszenie. W akcji poza kontrowersyjną influencerką wzięli udział ludzie kultury i sportu. Fotografowali się w koszulkach z kotwicą państwa podziemnego, a ich zdjęcia były publikowane na stronie stowarzyszenia oraz na ich prywatnych kontach w mediach społecznościowych.
4: Relacjonował Michał Skolimowski, dziękuję. Za 2 godziny polskie siatkarki zaczynają walkę o medal w Mistrzostw Europy. W pierwszym meczu w Stambule zmierzą się z reprezentacją Węgier. Początek tego spotkania punktualnie o 18:00, a doczekać się pierwszej potyczki nie może już środkowa reprezentacji Sofia Stefanik.
10: Fajne przeżycie na pewno. Mistrzostwa Europy to jest świetna impreza, także nie mogę się doczekać, a zaczniemy.
4: W grupie Polki zmierzą się jeszcze z Turcją, Słowenią, Łotwą i Niemcami. Przed nami dosyć chłodna noc, na termometrach maksymalnie 13 stopni na plusie nad morzem. Najchłodniej z kolei na Warmii i Mazurach, tutaj 9 na plusie. Ale na Warmii i Mazurach, w odróżnieniu od sytuacji nad Bałtykiem, nie będzie padać. Jeśli chodzi o niedzielę, troszeczkę chłodniej niż dzisiaj. Maksymalnie 20 na plusie, tak będzie w centralnej Polsce, 18 w Wielkopolsce, 16 zaledwie nad morzem.

0: Salavi, baby.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Mówisz nabiał na śniadanie.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Reklama.

0: Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
1: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
2: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
3: Do czego by mi się przydał?
2: Pod pomidorki.
4: Ale wrzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
2: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: dalej masz. Tomek, pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
9: No to życzę szczęścia.
10: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
11: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Nareszcie urlop.
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie! Vox FM robi lato.
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
3: Vox FM robi lato.
4: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
0: Autopromocja. Reklama.
5: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
10: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Auto promocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
8: Jest weekend. Jest impreza. DJ Harris. Fox FM. Fox FM. Fox FM.

0: Lovers DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox FM.
1: Vox FM robi lato.
0: Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza.
2: Jest weekend, jest impreza.
0: Tak gra tylko Vox FM.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

Wiele osób się zastanawia, jakie to uczucie? Młody jesz w odpowiedzi. Jakie to uczucie? Jesz, jakie to uczucie?

0: Podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Gorąco na szlaku do Morskiego Oka. Protest zorganizował Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt, który domaga się likwidacji transportu konnego. Miało być pokojowo, ale pikietujący zablokowali drogę. Siłą zostali usunięci przez policję. Ale oprócz pikiety przeciwników odbyła się też kontrmanifestacja, dużo większa, zwolenników górali i koni.
1: Uwaga, proszę Państwa, proszę nie gapić!
2: Dlaczego wy nas blokujecie?
3: Legalny protest.
2: My nie chcemy policji. Proszę, odwołujemy was.
4: Terroryści.
2: A wy kim jesteście?
5: Jesteście tutaj opłaceni goście. Jesteście tutaj po to, żeby biznes robić.
3: Tatrzański Park Narodowy przede wszystkim wprowadza działania destrukcyjne dla innego systemu transportu turystów niż transport konny. My się na to nie zgadzamy.
6: Jak żeście się bawili na termach, tam żeście się relaksowali, a tu się przychodzicie wyładować na konia.